Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hit Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

наш спорный фильм.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Na Dolnym Śląsku strażacy mieli co robić przez burzę. Polska produkuje coraz więcej energii ze słońca. Zarobki mniejsze niż długi.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 6, Joanna Obuchowska. Zerwane dachy, ewakuacja kilku obozów harcerskich oraz ponad 280 interwencji straży pożarnej to skutki burz, które przeszły przez południową część województwa dolnośląskiego. Strażacy zajmowali się głównie usuwaniem wiatrołomów, zabezpieczaniem podtopionych miejsc i wypompowywaniem wody z zalanych posesji.
3: Prawda Antyradia.
2: Polska, prawie jak Hiszpania. Latem, gdy jest upalnie, produkujemy coraz więcej energii ze słońca.
4: Latem fotowoltaika produkuje najwięcej energii. Prąd wytworzony przez panele w słoneczny dzień może od razu zostać wykorzystany do chłodzenia przez klimatyzatory. Z P Energy Poland Leszek Goli.
5: Dzięki temu większa część energii może być wykorzystana na bieżąco przez odbiorców. Z punktu widzenia operatora oznacza to jednak konieczność nieustannego równoważenia podaży i popytu w zmieniających się warunkach pogodowych. Polska zaczyna przypominać pod tym względem kraje południowej Europy, takie jak Włochy, Hiszpania.
4: Eksperci podkreślają, że infrastruktura jest sukcesywnie dostosowywana do nowych realiów. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Są regiony, w których przeciętny dług jest wyższy niż przeciętna pensja. Mediana zadłużenia jest wyższa niż mediana wynagrodzenia, między innymi w Świętokrzyskiem, Podkarpackiem i Lubuskiem. W Mazowieckiem sytuacja jest najlepsza, bo dług to 70% pensji, ale to wciąż oznacza kłopoty. KRD Adam Łącki.
6: Dla wielu konsumentów spłata zadłużenia przy jednoczesnym regulowaniu rachunków oznacza w najlepszym razie życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości jakiegokolwiek oszczędzania. W mniej optymistycznym wariancie rosnące zadłużenie.
2: Według danych KRD to mężczyźni są bardziej zadłużeni i to im mniej zostaje w kieszeni po spłacie raty.
3: Prawda Antyradia.
2: Bez specjalistycznego sprzętu, za to na czterech łapach po Tatrach Wysokich wędrował bezpański pies. Przeszedł co najmniej 140 kilometrów. Zwiedził m.in. Poprad Staw czy schronisko pod Rysami. Jego wędrówka skończyła się zatrzymaniem przez słowackich obrońców praw zwierząt. Polska jest w połowie słoneczna, w połowie deszczowa. Ta część z deszczem to południe i częściowo centrum, a na północy pogodnie. No i tak będzie przez większość dnia. Na termometrach teraz od 11 do 17 stopni, maksymalnie będzie od 21 do 30.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
2: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakiejś budowy parkingów, nasadzeń. No też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
2: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
2: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8, coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
2: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji. No i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
2: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
2: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest myślę takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
2: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet. Tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które no, można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
1: Dobrze, a wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
2: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump trucki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany, czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej no, ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
1: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
2: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też no, liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
1: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
2: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
1: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
2: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl, w zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. Teraz wiem, że mecz pokazowy futsalu w jednej z dzielnic odbędzie się w najbliższych dniach, pamiętam, tak? No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić, tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
1: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
2: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No, jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no, że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego. No też myślę, że te wcześniejsze edycje pozwoliły już zadbać o takie podstawowe potrzeby infrastrukturalne. No oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, bo tutaj też specyfika jest różna tych dzielnic, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną, tam jest inaczej, inne są potrzeby, a tam, gdzie mamy duże osiedla, bloki, to też to trochę inaczej wygląda. Ale po liczbach widać, że to się przesuwa w stronę tych zadań miękkich.
1: Czyli ten trend się zmienia. Dobrze. No to w takim razie zaprośmy jeszcze mieszkańców Gliwic do głosowania i będą mogli sami wybrać, co bardziej im jest w mieście potrzebne.
2: Tak, serdecznie zachęcam. To pozostanie w państwa rękach i każdy będzie miał dwa głosy. Jeden na zadanie ogólnomiejskie, jeden na dzielnicowe.
1: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: W kwestii jedzenia wolimy bazar niż supermarket. Tak wynika z badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Jednocześnie lokalna żywność jest coraz mniej dostępna. O szczegółach opowie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko.
4: Utrwaliło się przekonanie, że w Polsce to cena jest najważniejszym, a często jedynym kryterium wyboru żywności. Jednak najnowsze reprezentatywne badanie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt podważa ten mit. Pokazuje ono, że blisko 80% Polek i Polaków dopłaci za produkt wyższej jakości, a 76% chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Obraz polskiego konsumenta jest więc obrazem złożonym. To nie po prostu łowca okazji, a bardziej strategiczny menedżer, który waży i cenę, i jakość i jest gotowy dopłacić więcej, jeżeli widzi w tym wartość. Przy czym jakość ta bardzo często oznacza świeżość, prosty skład, ale też lokalne pochodzenie żywności. Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu, 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa. Czyli po prostu brakuje nam takich miejsc. I w tym kontekście Polacy oczekują aktywnej roli władz publicznych w organizowaniu dostępu do świeżej, lokalnej żywności. Aż 77% badanych uważa, że samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności. Na czym to mogłoby polegać? Przede wszystkim chodzi o rozwój i wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, politykę przestrzenną gmin, lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, tak aby lokalna żywność trafiała do szkół, przedszkoli, ale też znajdowała się w lokalnych sklepach czy restauracjach. te działania z poziomu lokalnego mogłyby poprawić nasz dostęp do lokalnej żywności, ale też odpowiedzieć na potrzeby małych i średnich rolników, którzy wypychani są z rynku przez wielkich graczy. Krótkie łańcuchy dostaw oznaczałyby, że jest dla nich miejsce i ten rynek zbytu na poziomie lokalnym. I to właśnie na tych rynkach ci mali i średni producenci mogliby się odnaleźć i mogliby budować swoją stabilność ekonomiczną.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Prokuratura chce doprowadzenia Brauna. To Hiszpanie zagrają w finale mundialu. Dziś poznają swojego rywala.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:30. Joanna Obuchowska. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Został wykryty 30 km od Ustki. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
4: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych intruz oddalił się w kierunku Rosji.
0: Prawda Antyradia.
4: Prokuratura chce zatrzymać Grzegorza Brauna i przymusowo doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Wniosek został wysłany do Europarlamentu. Chodzi o wydarzenia ze szpitala w Oleśnicy, gdzie Braun miał wtargnąć i więzić przez pewien czas lekarkę. Prokurator prowadzący postępowanie pięciokrotnie wzywał europosła i chciał przedstawić mu zarzuty. Ten, mimo że się pojawiał, to wychodził w trakcie czynności.
0: Prawda Antyradia.
4: Otyłość to choroba, którą można skutecznie leczyć. Lekarze i eksperci alarmują, że nadwaga i otyłość dotyczą już około 58% dorosłych Polaków.
7: Otyłość jest chorobą przewlekłą. Jej leczenie wymaga kompleksowego podejścia, wsparcia psychologicznego, wdrożenia farmakoterapii lub chirurgii bariatrycznej. Do tego potrzebna jest zmiana diety i aktywność fizyczna. Najlepiej pod okiem specjalistów.
8: Fizjoterapeuci, trenerzy personalni pomagają dobrać rodzaj oraz intensywność wysiłku do wieku, do kondycji, do masy ciała i stanu zdrowia. I wtedy ta aktywność staje się bezpieczna, osiągalna.
7: Mówiła Zofia Dymitrow, dyrektor centrów medycznych ScanMed. Na otyłość choruje aż 9 milionów dorosłych Polaków. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
4: Po wygranej 2-0 z Francją Hiszpanie są już pewni występów w finale piłkarskiego mundialu. O tym, z kim zagrają, zdecyduje dzisiejszy mecz Argentyna kontra Anglia.
0: Prawda Antyradia.
4: Na Poland Rock możesz dotrzeć pociągiem. Do Czaplinka kursować ma 30 dodatkowych składów. Pojadą ze Szczecina, Stargardu i Szczecinka. Od 28 lipca do 2 sierpnia uczestnicy Poland Rocka będą mogli skorzystać w sumie z 201 połączeń. Pełna kultura? Zapraszam. Są pierwsze zdjęcia z serialowej wersji powieści Stephena Kinga. Wziął się za to Amazon Prime. Serial ma być reinterpretacją książki i będzie współczesną historią o dorastaniu. Licealistka, która do tej pory była zamknięta w domu, trafia do liceum. Tam mierzy się z nękaniem w sieci, presją i budzącymi się zdolnościami telekinetycznymi. To pierwsza serialowa Carrie. Wcześniej powstały dwa filmy w 1976 i 2013 roku. Freddy Krueger wraca. Paramount Pictures przejęło prawa do tej historii i planuje z tego skorzystać. Studio przygotuje nową produkcję o mordercy polującym w snach. Data premiery nie jest znana nawet w przybliżeniu. Mourinho na Netflixie. Platforma wypuściła zwiastun serialu dokumentalnego o legendarnym trenerze. Serial był kręcony przez ostatnie 2 lata. Na platformie zadebiutuje 11 sierpnia. Polska jest w połowie słoneczna, w połowie deszczowa. Ta część z deszczem to południe i częściowo centrum, a na północy jest pogodnie. I tak będzie przez większość dnia. Na termometrach teraz od 11 do 17 stopni, maksymalnie będzie dziś od 21 do 30.
5: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
9: Sponsorem programu jest

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pięć lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Ambasador Ukrainy o napaści na nastolatki. Polacy chcą kupować mieszkania. Wzrosło zainteresowanie kredytami.
0: Prawda Antyradia.
3: Dochodzi siódma. Joanna Obuchowska. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 18-latek, który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku niedaleko Kurowa na Pomorzu. Zginęły w nim 2 nastolatki. Michał G. wiózł je samochodem. Był pijany, jechał za szybko, stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. 17-letni w chwili zderzenia kierowca nie miał prawa jazdy.
0: Prawda Antyradia.
3: 54-latek, który w niedzielę w Bielsku Białej znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagowali kierowca autobusu i jedna z pasażerek. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, podziękował polskim władzom i służbom za reakcję.
17: Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, a nie okazywać agresji wobec drugiego człowieka. A gdy agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka. niezależnie od jego narodowości czy języka.
3: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu. Po incydencie bielski przewoźnik zakończył z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.
0: Prawda antyradia.
3: Większe zainteresowanie kredytami. Banki odnotowały duży napływ wniosków. Sonar Home, Anton Bubiel.
18: W maju 2026 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało ponad 45 tysięcy osób, czyli o 17% więcej niż rok wcześniej i o ponad 6% więcej niż w kwietniu 2026 roku.
3: Mimo to liczba udzielonych kredytów w maju spadła o 5% w porównaniu do kwietnia.
0: Prawda antyradia.
3: Spada liczba aptek. W zeszłym roku o niemal 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jedna apteka obsługiwała średnio 3 tysiące klientów. Jednocześnie sprzedaż leków na receptę wzrosła rok do roku o 13%. Minuta po 7:00. To była Prawda antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Wróciły letnie temperatury. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 21 do 30 stopni. Teraz termometry pokazują 14 stopni w Szczecinie, 16 w Łodzi i 18 w Rzeszowie. Na północy teraz sporo słońca i tak ma być przez cały dzień. Na południu deszczowo, miejscami może zagrzmieć.
7: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
19: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
20: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No, cześć załogo!
2: Hej. Cześć załogo! Dzień dobry! Hej,
1: cześć Małgorzata!
2: To cześć Piotrze!
1: Cześć słuchacze, tu Piotruś i Małgo. Zaczynamy kolejny uroczy dzień wakacyjny u nas w studio razem z wami. Zacznę od cytatu. Mhm. Luis de la Fuente po awansie w finału mundialu powiedział: Francja ma najlepszych piłkarzy świata, ale dziś zmierzyła się z najlepszą drużyną. No, wczoraj Francuzi przegrali z Hiszpanami. Byłem na tym meczu, byłem wśród bardzo dużej ilości ludzi. Przyszli nad Wisłę Hiszpanie, Francuzi i naprawdę było wczoraj tak...
2: Fajnie.
1: Pokojowo, ale też emocjonalnie. Były śpiewy, były krzyki, ale było super.
2: Ty z Kubańcu sobie to oglądasz nad Wisłą na takim dużym ekraniku?
1: Nawet są dwa ekraniki. A. Jeden na wprost, drugi po lewej.
2: A powiedz mi, kiedy ten mundial się kończy?
1: Kończy się w niedzielę. Wiem, że już jesteśmy wszyscy zmęczeni. Ja też jestem zmęczony, chociaż jak widzicie, jestem sceptyczny. Jestem sceptyczny wobec tego, co wyprawia FIFA, ale wczoraj rzeczywiście ten sport miał w sobie to, co przedtem. Co dzisiaj w programie? Ktoś stworzył mapę podróży wybitnego Polaka, kulinarnego Kolumba, czyli Roberta Makłowicza. O tym będziemy mówić. Poza tym będziemy rozmawiać o tym, czy dzieciakom zabronić mediów społecznościowych do 16 roku życia. Poza tym zaserwujemy wam konkurs, gdzie będziecie mogli wygrać coś fajnego, a będziemy dziś rozdawać nagrodę niespodziankę. No i jeszcze wrócimy do tematu retro, czyli z wczoraj, o tym, że będziemy mieć statek kosmiczny. Jak go nazwać? Może Rollin, Limp Bizkit teraz.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: W zeszłym roku liczba dni absencji chorobowej nas, Polaków, przekroczyła 290 milionów.
2: Ile?
1: I uwaga, tak, uwaga.
2: Znasz taki najgłupszy dowcip świata? Szefie, zagramy w statki. Szef na to mówi, no dobra, L4.
1: Dobre, bardzo dobre. To prawie tak dobre jak mój ulubiony krótki żart. Przychodzi wróż do wróża, wiesz co wiem. Lecimy dalej. Lekarze wystawili, uwaga, 27,5 miliona zaświadczeń w Polsce. A przeciętna długość zwolnienia lekarskiego to 11 dni.
2: Dużo.
1: Około. Absencje chorobowe w zeszłym roku kosztowało w sumie 35 miliardów złotych. I teraz tak. Ostatnio dziwne rzeczy się dzieją
2: w naszej służbie zdrowia
1: i okolicach. I wyobraźcie sobie, że 56,6 tysięcy zwolnień lekarskich. Powtarzam, 56 tysięcy. To jest takie...
2: Połowa Koszalina.
1: Miasteczko. Miasto. Małe miasto, tak? Tyle zwolnień lekarskich wystawiło w zeszłym roku 3 lekarzy z Wielkopolski. I ZUS się zdziwił i zaczął postępowanie wyjaśniające wobec całej trójki, sprawdzając, czy na przykład przeprowadzali oni wymagane prawem bezpośrednie badania pacjentów. Ja sprawdzę, ile to jest 364 są dni w roku, tak?
2: 365. A jak jest rok przestępny, to 356.
1: Okay. Dobra, sprawdzam. Poczekaj.
2: Utrudniłam ci troszeczkę.
1: Oczywiście.
2: Nie, ale to jest w ogóle przegięcie, bo też umówmy się, że odkąd są te e-konsultacje, to bardzo prosto jest zdobyć sobie lekarskie zwolnienie, prawda?
1: Ale wiesz co, tutaj też nie można narzekać, bo te konsultacje mi kilka razy uratowały dupsko i mogłem iść po receptę. Już ci mówię, Małgorzato.
2: Zamieniam się w słuch.
1: Czekaj, bo mi się nacisnęło C zamiast dodaj.
2: Słuchajcie, musisz nam wybaczyć, jest rano, jest dopiero 21 minut po godzinie 7 i my jesteśmy jeszcze troszeczkę nie w stanie, ja dopiero wypiłam
1: pół kawy. Około 155 zwolnień dziennie musieliby wystawiać.
2: Ale to
1: panowie,
2: ci lekarze sztuk 3 mają teraz troszeczkę chyba kłopotów, prawda?
1: No wiecie co, zobaczymy, co się wydarzy. Trwają procesy w ZUS-ie. Ja wiem, ile one trwają, więc za jakieś 7 lat dowiemy się, co się z nimi stało. John Jett teraz, I Love Rock and Roll. Oczko po 7.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-ccc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, dopóki trwają ataki USA. Trasa krajowa Augustów Suwałki idzie do remontu. Mejka do okien czy płonące orzechy. Przyczyny pożarów bywają dziwne.
11: Prawda Antyradia.
12: 7.31. Joanna Obuchowska. Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, ogłosił Iran. Jak na razie się na to nie zanosi. Wczoraj miała miejsce kolejna seria ataków Stanów Zjednoczonych. Iran zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych.
11: Prawda Antyradia.
12: Jedna z najważniejszych dróg Podlasia przejdzie gruntowny remont. Chodzi o dawną trasę krajową łączącą Augustów z Suwałkami. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wydał zezwolenie na rozpoczęcie przebudowy tej drogi.
13: Obok nowej nawierzchni, co oczywiste, powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa na całej długości, zjazdy, rowy drogowe, odwodnienia, dwa mosty oraz, co także bardzo ważne z punktu widzenia miejsca, o którym mówimy, ekrany akustyczne, które będą chroniły tereny uzdrowiskowe.
12: Trasa 662 jest najszybszym połączeniem między Augustowem a Suwałkami. W pierwszej kolejności Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich weźmie się za mosty, budowę nowego i przebudowę starego.
11: Prawda Antyradia.
12: Pożar domu mogą wywołać rzeczy, których byśmy o to nie podejrzewali, ostrzegają eksperci Link 4.
14: Pożar wywołany przez elektryczny samochodzik dziecięcy, wybuch myjki do okien czy samozapłon orzechów włoskich. To autentyczne przykłady z polskich domów i mieszkań.
15: Kolejnym przykładem niespodziewanej szkody jest pożar suszarki do owoców i warzyw. W tym pożarze spłonęły doszczętnie meble, sprzęt kuchenny, a uszkodzenia podłóg, ścian i instalacji można doprowadzić do stanu sprzed szkody tylko poprzez generalny remont.
14: Mówiła Agnieszka Mac, kierownik obsługi szkód majątkowych. Warto mieć w domu gaśnicę lub koc gaśniczy, a także czujki, które od razu zaalarmują domowników. Paulina Kozioł, Antyradio.
11: Prawda Antyradia.
12: 317 lokali gastronomicznych w zachodniopomorskim skontrolował sanepid. Efekt to 31 mandatów na łączną kwotę ponad 9 tysięcy złotych. Wśród najczęstszych przyczyn mandatów są nieprzestrzeganie zasad higieny czy przechowywanie przeterminowanej żywności. 7.33. To była Prawda Antyradia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: W pogodzie znowu lato. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 21 do 30 stopni. Teraz termometry pokazują 14 w Szczecinie, 16 w Łodzi i 18 stopni w Rzeszowie. Na północy teraz sporo słońca i tak ma być przez cały dzień. Na południu deszczowo, miejscami może zagrzmieć.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut do 8. Nie ma co czekać, Małgorzato. Startujemy.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
2: Lecisz.
1: Lecę, bo chcę. Dobra, zacznijmy od kalendarium. Przepraszam.
2: Kłaczek.
1: Kłaczunio. Herbal. 15 lipca 1854 roku przyszedł na świat jeden z moim zdaniem najwybitniejszych malarzy polskich, Jacek Malczewski, zmarł w 1929 roku. Z kolei Happy Birthday to You możemy zaśpiewać panu Forrestowi Whitakerowi. 15 lipca 1961, bardzo charakterystyczny aktor, wiele fantastycznych ról. Ostatni król szkocki chociażby był magnetyczny. Lecimy dalej. Historia Polski tym razem i też epokowe wydarzenie. Wojna polsko-litewska kontra Zakon Krzyżacki. Pokonaliśmy pod Grunwaldem armię Zakonu. 1410 rok. Powtarzam, jeżeli ktoś nie wie, nie wiedział, to wstyd. 1910 rok, w Krakowie odsłonięto pomnik grunwaldzki. No i wyobraźcie sobie, pierwszy raz publicznie mogliśmy, my obywatele, wysłuchać roty z tekstem Marii Konopnickiej i muzyką Feliksa Nowowiejskiego. W 1960 roku, to jest wszystko 15 lipca, w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Krzyżacy Aleksandra Forda, publiczny, bo potem oczywiście ten film miał swoją premierę 2 września i no, rozpoczęło to ten rajd tego filmu po kinach, bo to był jeden z najczęściej oglądanych polskich filmów w historii. Petarda.
2: No do tej pory uważam, że to jeden z lepszych filmów polskich.
1: Nie, ale
2: jest.
1: Tam w ogóle, wiesz, mimo oczywiście anegdotycznych ciężarówek i tych słupów wysokiego napięcia
2: no
1: w tle.
2: Tak, niedociągnięć trochę było. Zegarek tam historia. Chyba gdzieś się też pojawił.
1: Tak. Ja zweryfikuję dokładnie, ile osób poszło do kina, no i polecam wam historię Aleksandra Forda, bo tam się różne rzeczy potem w jego życiu działy. Na koniec, proszę ja was, szklana pułapka. 1988 rok. Myślę, że nie przewidywali polscy tłumacze nazwy Die Hard kontynuacji, bo potem tego wieżowca już nie ma. Ciekawa historia jest taka, że promując ten film, producenci zdecydowali się, że nie będzie Bruce'a Willisa na plakacie, bo Bruce Willis był trochę antytezą z Sylwestra Stallone i Schwarzeneggera, nie był takim siłaczem jak oni. I dopiero, proszę ja was, po pierwszym tygodniu postanowili Bruce'a na plakaty wsadzić i był
2: słusznie.
1: To wspaniały film. Yupi, jej ma, a dajcie spokój. Kwadrans do 8.
2: Dziękujemy.
0: Człowiek kalendarium.

0: teraz na szybko, porcja ciekawostek.
1: Szybko, a propos rocznicy, 15 lipca, czyli Krzyżacy, bitwa pod Grunwaldem i premiera filmu Krzyżacy, pierwszy publiczny pokaz. 27 milionów Polaków pojawiło się w kinach, moi drodzy.
0: Ile?
1: To poprią. I powtarzam, 27 milionów ludzi, widzów. Poza tym 18 tysięcy kostiumów, 350 koni, 1000 statystów. Te wszystkie wspaniałości na stołach, które tam mogliśmy oglądać, były wykonane, uwaga, z gipsu, pomalowanego drewna i styropianu, i statyści byli wściekli. A jeżeli was interesuje jeszcze, ile taśmy filmowej wykorzystano przy produkcji, to prawie 5 kilometrów. Liquido Narcotic, zostańcie z nami po pełnej. Będziemy gadać o Marcinie Dorocińskim.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani. Apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia. Pracę przyjmę taką, żeby było łatwo dojechać.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po ósmej. Joanna Obuchowska. Byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś. Razem z Cezarem J. miał nadużywać uprawnień i nie dopełniać obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej akcji Sprawiedliwe Sądy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: To nie są działania polityczne. Tak jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej w wielkich rozmiarach.
0: Zadaniem Polskiej Fundacji Narodowej miało być promowanie wizerunku Polski za granicą.
1: Prawda Antyradia.
0: Obowiązkowe apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku. To propozycja resortu infrastruktury. Przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Resort nie chce nakładać obowiązku doposażenia samochodów, które już jeżdżą po ulicach. Teraz apteczki muszą mieć taksówki, autobusy czy pojazdy do nauki jazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd. Anna Goreń.
3: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
0: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nocna prohibicja w Chorwacji, leżąca między Splitem a Dubrownikiem Makarska, jako pierwszy kurort w tym kraju zakazała nocnej sprzedaży alkoholu. Wina czy piwa nie będzie można kupić od 21 do 6 rano w sklepach. W kolejce do wprowadzenia podobnego zakazu są Split, Zadar i Wyspa Chwar. Na termometrach 16 stopni w Szczecinie, 17 w Gdańsku i Poznaniu, 20 w Rzeszowie. Maksymalnie termometry mają pokazać dzisiaj 30 stopni w Warszawie. Na północy sporo słońca, na południu i częściowo w centrum może dzisiaj padać. W Łodzi czy Wrocławiu możliwe burze.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: It's a ritual.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu.
2: No, muszę wam powiedzieć, że słuchajcie, będzie film. Będzie film na Apple'u, będzie film z Marcinem Dorocińskim.
3: O, to ja już na pewno będę oglądała.
2: I uwaga, to nie jest tak, jak no, często się zdarza, że nasi aktorzy przelatują jak meteory w tym filmie, a tutaj w zwiastunie Marcin się pojawia z 5 razy co najmniej.
3: Co ty mówisz?
2: Uwaga, Ryan Reynolds i Kenneth Branagh, czyli potężne postacie kina. Jest to film pod tytułem Katastrofa w duecie, po angielsku tytuł oryginalny to Mayday. No i wyobraźcie sobie, że ten nasz Marcin gra postać imieniem Aleksander Volkov i uwaga, za ten film odpowiadają twórcy na przykład Dungeons and Dragons, Złodziejski Honor, czyli takiego hitu w kategorii rozrywkowej.
3: Czy to będzie komedia, film akcji?
2: To będzie film akcji, tak jak chciałem zweryfikować, czy jest takie pojęcie, ale wydaje mi się, że jest taki buddy, film typu buddy, czyli jest dwóch kumpli i oni po prostu rozwiązują problemy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Premiera już 4. Ja trzymam kciuki, żeby tutaj rzeczywiście można było się cieszyć z sukcesu Marcina.
3: Ja też trzymam kciuki, bo nie wiem, czy ci mówiłam, ale powiem na dziś, to jest mój ukochany polski aktor.
2: A ja ci powiem, że on tam takie rzeczy robi w tym zwiastunie.
3: Co ty?
2: To jest aktor w kinoakcji.
3: No dobra, to ja też pójdę. Którego? 4 sierpnia?
2: 4, nie musisz iść, odpal komputerek.
3: Dobra, to wy też idźcie.
2: 12 minut po 8:00, tu Desperanos z Antyradio.

20 minut po godzinie 8, a po wpół do będziemy robić klasykę gatunku i dorzucam od siebie Duńczyków, którzy o Polsce mówią per supermocarstwo. Zostańcie z nami.

0: Project Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Pierwsze manewry koalicji chętnych będą w Polsce, bez Niemiec. Łódź chce przyspieszyć wymianę kopciuchów. Robert Lewandowski przedstawiony kibicom Chicago Fire.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:31, Joanna Obuchowska. Pierwsze wielkie wojskowe manewry państw koalicji chętnych bez Niemiec. Ćwiczenia mają odbyć się w Polsce jesienią. Chodzi w nich o zabezpieczenie Ukrainy, jeśli ta zawrze rozejm z Rosją. Na manewry wybierają się wojska francuskie i brytyjskie.
1: Prawda Antyradia.
0: Łódź chce przyspieszyć wymianę kopciuchów. W mieście nadal truje nawet kilkanaście tysięcy pieców najgorszej jakości. Samorząd zwiększył kwotę dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Wspólnota może teraz dostać do 100 tysięcy złotych, osoby indywidualne do 20 tysięcy. Warto z takiej możliwości skorzystać, przekonuje Damian Raczkowski z Komisji Ochrony Środowiska w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
2: To powietrze, którym oddychamy, nie ma koloru skóry, poglądów politycznych, wyznania. Wszyscy oddychamy jednym powietrzem i to jest kluczowe dla nas, żeby wszyscy łodzianie, którzy mają kopciuchy, wymienili je i żebyśmy wszyscy czystym powietrzem oddychali.
0: Pieniądze można wydać na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, czy montaż ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. Nabór wniosków potrwa do końca września.
1: Prawda Antyradia.
0: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. To była podejrzana wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Spośród 34% respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja, 12% zadeklarowało, że było to raz, a ponad 20% kilka razy. Ponad 2/3 obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Robert Lewandowski oficjalnie przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem i konferencję prasową, na której zdradził, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
3: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem. To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
0: Debiut Lewego prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Na termometrach 16 stopni w Szczecinie, 17 w Gdańsku i Poznaniu, 20 w Rzeszowie. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj 30 stopni w Warszawie. Na północy sporo słońca, na południu i częściowo w centrum może dzisiaj padać. W Łodzi czy Wrocławiu możliwe są burze.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 8.42 na zegarach. Cóż to teraz będzie?
2: No, proszę pani, będzie się pani ze mną wcielała w ramach klasyki gatunku, a państwo będą zgadywać, w co się wcielamy. Chodzi tutaj o dzieła polskiej kinematografii i polskiej telewizji. Jest to...
1: Właśnie,
2: klasyka to, gatunku, nie ma co gadać.
1: Ale powiem ci szczerze, że to, co właśnie zrobiłeś, to jest bardzo duża podpowiedź. Ja tylko taka malutka podpowiedź, bo to też chciałam powiedzieć, że jest to serial polski.
2: Serial, tak. I więcej nie powiem, chociaż mnie bardzo kusi.
1: Dobrze, ale myślę, że już mam 10 poprawnych odpowiedzi.
2: Poprośmy o wprowadzenie.
0: Klasyka gatunku.
1: Jasiek, co ty tam robisz? Jasiek, stało się coś?
2: Nie, nic.
1: To pospiesz się, bo ja się spóźnię do pracy. Jasiek, otwórz wreszcie. Trzeci raz spuszczasz wodę. Co ty tam robisz?
2: No już, wychodzę.
1: Jeszcze muszę poprawić makijaż. Nie mogę iść tak do biura. Zasnąłeś na tym sedesie, czy co? No, nareszcie. Już myślałam, że nie wyjdziesz. Co tak długo?
2: No wiesz, jak to jest rano.
1: A ty jeszcze zębów nie umyłeś?
2: No, co się dziwisz?
1: Bo może mam powody? Jakiś SMS do ciebie przyszedł.
2: Później sprawdzę.
1: Nie interesuje cię, kto to?
2: To nic ważnego.
1: Kiedyś nie zabierałeś komórki do toalety.
0: No kto to powiedział?
2: Nie znam konsekwencji tej toaletowej sytuacji.
1: Daj nam 2/10.
2: Ale słuchajcie, zróbcie tak, że odpowiedzcie nam, co to było i jakie były konsekwencje dla Jaśka. Dziękujemy.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Exactly. Przenosimy się, proszę państwa, do naszych przyjaciół Duńczyków. Duńskie media są podjarane tym, co dzieje się nad Bałtykiem, ale w Polsce w ogóle. Według nich jesteśmy super mocarstwem turystycznym. Podkreślają dynamiczny rozwój nadbałtycki właśnie, rosnącą konkurencyjność wobec zachodnich kurortów i uwaga, w zeszłym roku według szacunków Polskiej Organizacji Turystycznej w 2025 roku Polskę odwiedziło 20 milionów osób.
2: Ale wiesz co, ja się nie dziwię. Wow. Powiem ci, że gdybym ja mieszkała za granicą i nie byłabym Polką, to z przyjemnością nasz kraj bym odwiedziła. Mamy Mazury, mamy góry, mamy Bałtyk, który jest genialny.
1: Mamy piękne miasta.
2: Mamy piękne miasta, mamy fantastyczną ofertę gastronomiczną. Uważam, powiem ci szczerze, że jak wyjeżdżam za granicę, to często tęsknię za restauracjami w Polsce, bo mamy po prostu poziom top, więc tak, ja się zgadzam z Duńczykami. Jesteśmy super mocarstwem europejskim, jeśli chodzi o turystykę.
1: Powiedziałem o 20 bańkach w zeszłym roku. Szacunki ekspertów są takie, że w 2026 roku odwiedzi nas nawet więcej osób, pomiędzy 22 a 23 miliony, więc cieszymy się, że stajemy się alternatywą na weekend. Co tam Paryż? Wybierzcie Rzeszów. Soul Asylum, The Only Thing I'm Missing, teraz 9 minut do godziny 8. Coś chciałem od państwa, od naszych słuchaczy, tylko zapomniałem co.
2: To przypomnisz sobie i powiesz po 9.
1: Dobrze.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antiradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
5: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
6: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antiradio.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antiradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Marian?
15: Hmm?
14: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
17: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
19: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Zatrzymano sprawców śmiertelnego pobicia w Bytowie. System kaucyjny z nowym rekordem. Na dziko, ale legalnie w lesie można się przespać.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. 3 osoby zatrzymane przez policję w sprawie brutalnego pobicia kobiety i mężczyzny w centrum Bytowa. 36-latek doznał tak poważnych obrażeń, że 2 dni po czwartkowej napaści zmarł. Policjanci złapali napastników w ciągu kilkunastu godzin dzięki zabezpieczonym dowodom i relacjom świadków. Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
2: Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu, a już po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych zatrzymanymi pobity 36-latek w sobotni wieczór zmarł. Kluczowe teraz dla dalszego toku postępowania będą wyniki zleconej przez prokuratora sekcji zwłok.
0: Jeśli wykażą one, że pobicie miało wpływ na zgon 36-latka, to przedstawiony zarzut zostanie zmieniony na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, za co napastnikom będzie groziło do 15 lat więzienia. Sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 milionów puszek i butelek. Nigdy wcześniej nie było ich tak dużo. W tej chwili w Polsce jest niemal 65 tysięcy punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Można w nich oddawać plastikowe butelki i metalowe puszki.
1: Prawda Antyradia.
0: Nocowanie na dziko w lesie. Nadleśnictwo Głogów wyznaczyło 3 specjalne strefy, w których można to robić legalnie. Barbara Matyjasik.
3: Najpierw musimy zaplanować taką wizytę, potem zanocować, no i oczywiście zabrać coś z lasu, żebyśmy nie zostawiali żadnych śmieci po sobie i śladów. Zarówno biwakowanie, jak i rozpalanie ognia w lesie jest możliwe tylko i wyłącznie w określonych, wyznaczonych miejscach. Musimy pamiętać o tym, że my w tym lesie jesteśmy gośćmi.
0: Przed wyprawą warto ściągnąć na telefon mapę działającą w trybie offline.
1: Prawda Antyradia.
0: Kuba bez prądu. Na wyspie doszło do ogólnokrajowego paraliżu sieci energetycznej i to kilka dni po tym, jak udało się przywrócić dostawy prądu. Przez tę awarię energetyczną w niektórych miejscach zaczyna brakować wody i paliwa. 9:02 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Nie pada na północy i zachodzie, pada na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni w Łodzi do 22 w Warszawie i Rzeszowie. Zrobi się jeszcze cieplej. Maksymalnie termometry pokażą od 22 stopni na Wybrzeżu do 30 w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: 10 minut po godzinie 9. Małgorzato, poproszę, puść mi w podkładzie fragment tego młodego artysty. Posłuchajcie tego. Będzie pięknie przez chwilę.
1: Zamknijcie oczy.
0: Co to za muzyka?
1: Piękna. Pytacie się.
0: Otóż 21 sierpnia ukaże się album, nazywa się Life is a Dream. I wyobraźcie sobie, że na tym albumie będą zawarte kompozycje wybitnego aktora, który od 60 lat sobie komponuje. Zdobył Oscara. Na Instagramie pokazuje się z tej zupełnie innej strony niż postać, którą grał na przykład Hannibal Lecter.
1: No, podpowiedź.
0: Anthony Hopkins, słuchajcie. Jest muzykiem, umie grać na instrumentach, komponuje i pojawia się jego płyta z jego kompozycjami. Nagrania zrealizowano w Philharmonia Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela.
1: Zapowiedzią jest właśnie ta kompozycja, której możecie teraz posłuchać, czyli Bracken Road.
0: I wyobraźcie sobie, że ja widziałem pana Antonego, kiedyś siedział na widowni.
1: Jest to wideo, można to zobaczyć. On się wzrusza tam.
0: Orkiestra zaczęła grać utwór i on nagle skumał, że oni grają jego utwór. I to jest bardzo, bardzo wzruszające.
1: Tam łezka poleciała chyba po jego policzku.
0: Polecam wam jego social media i powiem wam szczerze, że ja się troszeczkę wzruszyłem i wzruszam się od 2 dni, bo Sam Neill, facet, który grał w Jurassic Park chociażby, czy u Żuławskiego, czy u Zanosiego, nagle, kiedy już go z nami nie ma, wszyscy wypuszczają jego nagrywki z wywiadów, z telewizji, z jego social mediów i okazuje się, że to był bardzo, bardzo fajny facet. Anthony Hopkins mnie wzrusza, jego Instagram mnie wzrusza, dajcie mu follow, zagadajcie Antonego i posłuchajcie jego płyty, która ukaże się już w sierpniu. Troszkę tak wzruszająco było, a teraz będzie energetycznie. Royal Blood, 10 Tone Skeleton. W Antyradio słuchacie Desperados.

0: Małgo, daj jeszcze to do tego. I to daj, daj. Wyślemy do słuchacza w ramach nagrody za to, że rozwiązał klasykę gatunku. Jesteśmy zdziwieni z Małgorzatą, że wydawał nam się ten konkurs oczywisty. Okazuje się, że pojawiają się tutaj jeszcze inne propozycje niż
1: nawet
0: ta
1: dużo,
0: właściwa.
1: Ale wiesz, to nie, no bo to było trudne, umówmy się. Tam nie padły te imiona, które są imionami głównych bohaterów i myślę, że to mogło zmylić.
0: Na pewno łatwiejsze byłoby w 2000 roku, kiedy ten serial miał oglądalność na poziomie 7,3 miliona widzów.
1: Teraz
0: to
1: nie ma i może i lepiej.
0: Teraz 900 tysięcy. Ja pamiętam losy rodziny Chojnickich, pamiętam, proszę państwa, doktora, jak on się nazywał, ten doktor. Ten doktor, który jest ojcem tego chłopaka, posłuchaj.
2: Jasiek, co ty tam robisz? Jasiek, stało się coś?
3: Nie, nic.
2: To pospiesz się, bo ja się spóźnię do pracy. Jasiek, otwórz wreszcie. Trzeci raz spuszczasz wodę. Co ty tam robisz?
3: No już wychodzę.
2: Jeszcze muszę poprawić makijaż, nie mogę iść tak do biura. Zasnąłeś na tym zedesie, czy co? No nareszcie. Już myślałam, że nie wyjdziesz. Co tak długo?
3: No wiesz, jak to jest rano.
2: I ty jeszcze zębów nie umyłeś?
3: Co się tak dziwisz?
2: No bo może mam powody. Jakiś SMS do ciebie przyszedł.
3: Później sprawdzę.
2: Nie interesuje cię, kto to?
3: To nic ważnego.
2: Kiedyś nie zabierałeś komórki do toalety.
1: A, no właśnie. Nasze aktorstwo ceniłam na 2 na 10. Tutaj wstrzymam się od oceny.
0: Przypominam, że ojcem Jaśka jest Rafalski. I on wiecie, co z Beatą robił. No, to był zespół.
1: Anka, gratulujemy. Wyślij nam swój adres na maila.
0: Mam nadzieję, że widziałaś na żywo ten odcinek.
1: Na pewno, na pamięć.
0: Od razu ten mail. We care a lot. My o was dbamy codziennie od 6:30 do 10:00. Faith No More teraz.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gviazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Informacja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Waldemar Żurek pisze w sprawie Ziobry do ICE. Molestował kobiety w komunikacji i wpadł. Macedonia pozwoli jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko dorosłym.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.31. Joanna Obuchowska. Minister Sprawiedliwości wysłał oficjalne pismo do amerykańskiej służby antyimigracyjnej ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry. Dokument ten ma być podstawą do zatrzymania i wydania Polsce byłego ministra sprawiedliwości, który jest w Stanach Zjednoczonych. Waldemar Żurek pyta ICE, na jakiej podstawie prawnej Ziobro przebywa w USA i informuje stronę amerykańską, że na byłym ministrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Policja z Wrocławia zatrzymała 50-latka, który atakował na tle seksualnym kobiety w pojazdach komunikacji miejskiej. Trafił do aresztu na 2 miesiące z zarzutami za atak na jedną kobietę w tramwaju, za co groził mu 8 lat więzienia. Anna Nicer z policji.
2: Dopuścił się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu osoby pokrzywdzonej w miejscach intymnych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zarzuty.
0: Policjanci szukają innych pokrzywdzonych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dojazd do pracy ma znaczenie. Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, prawie 60% badanych zrezygnowało z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi.
3: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Pracuj.pl, Anna Goreń.
4: Dotarcie do pracy stacjonarnej to stały element planu dnia większości pracowników w Polsce. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób.
3: W skali całego kraju Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem, natomiast w największych miastach wygrywa komunikacja miejska. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Elektryczna hulajnoga tylko dla pełnoletnich. Macedonia Północna ogłosiła zakaz używania tych pojazdów przez osoby poniżej 18 lat. A to nie wszystko. Hulajnogą będzie można jeździć maksymalnie 20 km na godzinę. Po chodniku 6, do tego w kasku. 9.33 to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Nie pada na północy i na zachodzie, pada na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni w Łodzi do 22 w Warszawie i Rzeszowie. Zrobi się cieplej. Maksymalnie termometry pokażą od 22 stopni na Wybrzeżu do 30 w Warszawie.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 19 minut do godziny 10. Okazuje się, że 65% z nas, Polaków, popiera wprowadzenie zakazu korzystania z social mediów dla osób poniżej 16 roku życia.
2: To jest najnowsze badanie.
1: I uwaga, tak, 33% powiedziało zdecydowanie tak, 32% raczej tak. Największe poparcie dla tego zakazu jest wśród kobiet po 60, ale uwaga, także wśród osób z wyższym wykształceniem. Jeżeli zastanawiacie się, jakie partie popierają te osoby popierające ten zakaz, to wysokie poparcie widać wśród wyborców KO. W tym przypadku, słuchajcie, aż 84% badanych opowiada się za wprowadzeniem zakazu, z czego połowa zdecydowanie tak.
2: A jeżeli chodzi o przeciwników tego zakazu, przez osoby poniżej 16 roku życia, to największy sprzeciw wyrażają panowie, zwłaszcza młodzi, tacy od 18 do 24 lat oraz osoby z wykształceniem podstawowym.
1: Ale ja już widzę, ile osób panikuje teraz. Biznesiki się załamiał, moja droga.
2: Trochę tak.
1: Troszkę tak.
2: Zobaczymy.
1: Ja uważam, że ważne jest chyba, żeby dzieciaki czytały książki, albo oglądały fajne filmy, albo...
2: To niestety wszystko zależy, słuchaj, od rodziców. Tak jak ci rodzice pokażą, myślisz? Tak będziesz mieć. A teraz niestety wydaje mi się, że często ta młodzież, taka młodziutka, czyli właśnie 12, 13, 14, 15, 16, ale też małe dzieciaki, no takie trochę elektryczny pastuch, co?
1: No, my chcemy powiedzieć, że mamy dla was fajną muzykę, dzieciaki, więc możecie słuchać klasyki rocka tylko w Antyradio. Między innymi mały Piotruś słuchał Doggy Dog, Expect the Unexpected. Potem krótkie spodenki załamieniu na długie i zabawy w parku na inne zabawy. Posłuchajcie.

0: Mam pewne niedopatrzenie kalendariowe.
1: Jak to?
0: Na swoim koncie.
1: Naprawisz swój błąd?
0: Oczywiście właśnie naprawiam na koniec naszej audycji. Dzisiaj urodziny 70. obchodziłby Ian Kevin Curtis, czyli legendarny wokalista, lider autotekstów Joy Division. Zresztą na nagrobku ma napisane Love Will Tear Us Apart. I ten utwór specjalnie dla was zagramy. Jeżeli chcecie poznać życiorys pana Curtisa i dokładnie co tam się wydarzyło, to polecam wam film pana Corbina pod tytułem Control. Bardzo mocna rzecz. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się jutro.
1: Tak jest. I 10 minut zostało do godziny 10.
0: Pani Małgorzato,
1: pan
0: dziękuję.
1: Piotr. Pa.
0: Pani Janie, proszę śpiewać.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Odessę. Pożary w domach potrafią zacząć się bardzo nietypowo. Konflikt na Bliskim Wschodzie odbije się na portfelach.
0: Prawda Antyradia.
9: Minęła 10:00, Joanna Obuchowska. W rosyjskim ataku na Odessę zginęły trzy osoby, trzy zostały ranne. Poinformował o tym szef lokalnej administracji. Miasto zaatakowały drony bojowe.
0: Prawda Antyradia.
9: Pożar domu wywołany przez suszarkę do grzybów, wybuch myjki do okien czy samozapłon orzeków włoskich. To autentyczne przykłady z polskich domów i mieszkań. Kierownik obsługi szkód majątkowych Link 4 Agnieszka Mac.
10: Gdy rodzina spędzała czas w pokoju dziecięcym, pozostawiony w salonie samochodzik elektryczny zapalił się. Mimo że pożar udało się ugasić, doszło do poważnych zniszczeń w całym mieszkaniu. Spaliły się meble w salonie, ława, kanapa, a nawet wiszący na ścianie telewizor.
9: W domu warto mieć czujkę dymu, która od razu zaalarmuje, że coś zaczęło się palić. Do szybkiego ugaszenia pożaru przyda się gaśnica albo koc gaśniczy.
0: Prawda Antyradia.
9: Otyłość to nie lenistwo, a przewlekła choroba, którą trzeba leczyć kompleksowo. Wynika z wielu czynników metabolicznych, hormonalnych, środowiskowych i psychologicznych. Leczenie powinno być złożone, bo ograniczenie kalorii nie wystarczy. Dyrektor centrów medycznych ScanMed Zofia Dymitrow.
11: Bardzo często spotykamy pacjentów, którzy mają już za sobą wiele prób odchudzania, liczne diety i związane z nimi rozczarowania, ponieważ mimo wysiłku nie widzą trwałych efektów. A najczęściej problem wcale nie leży w braku silnej woli. W wielu przypadkach potrzebne jest po prostu profesjonalne wsparcie i taki indywidualnie dobrany plan działania.
9: Szacuje się, że 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Problem stale rośnie.
0: Prawda antyradia.
9: Ponad połowa Polaków spodziewa się, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie miał istotny wpływ na ich finanse. Niespełna połowa spodziewa się, że taki efekt będzie miała wojna w Ukrainie. Jak wynika z badania, usługi finansowe w czasach niepewności. Na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia. Spośród 5 krajów, w których przeprowadzono badanie, Polacy są największymi pesymistami. 9:58. To była Prawda Antyradia. Polska jest podzielona w połowie słoneczna, w połowie deszczowa. Ta część z deszczem to południe i częściowo centrum, na północy pogodnie. No i tak będzie przez większość dnia. Na termometrach teraz od 18 do 24 stopni, maksymalnie będzie od 22 do 30.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. 18 lipca na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi System of a Down. Gościem specjalnym będzie grupa Queens of the Stone Age. No i mam dzisiaj dla Państwa takie zaproszenie na ten koncert. Zajmę się tym jak zwykle w stosownym momencie. Jeszcze parę słów od społecznego researchera pana Wojtka. Mamy dziś dzień czarnej porzeczki. Do tego dzień bez telefonu komórkowego. To trudne ostatnimi czasy. Dzień lodu morskiego Arktyki. No cóż, Titanic się przekonał. Dzień zabierz swojego poetę do pracy. Tylko się za bardzo nie rozpraszaj i nie rozmarzaj, bo to może się skończyć wywaleniem z pracy. Dzień żelków robaczków oraz rocznica bitwy pod Grunwaldem. 15 lipca 1649 roku Tang Gaozong został cesarzem Chin. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które wysłał mi niezawodny, szybki jak strzała, społeczny researcher pan Wojciech.

0: Państwa. 22 minuty po godzinie 10. Dwie sprawy mam do załatwienia. Sprawa pierwsza to wiersz od społecznego poety antyradia pana Krzysztofa, który napisał taki dylemat kulinarno-mundialowy. Czy iść w tango z wołowiną, czy z bekonem witać dzień? Może być nad podziałami. Jak rozwiązać problem ten? Chcę z Ofelią na Milondze aż do końca tandy trwać, zagryzając rybę z frytką i popijać yerba mać. Pięknie, panie Krzysztofie. No i druga bardzo ważna sprawa. Dziękuję, panie Krzysztofie, za taką akcję poetycką. A druga sprawa to potwierdzenie tego, że 18 lipca pod PGE Narodowym będzie stało nasze studio, antyradiowe studio, przed koncertami systemowe Downy, Queens of the Stone Age. Tak, proszę Państwa, i to w sobotę i w niedzielę. Studio stanie tam, gdzie zawsze, czyli przy bramie numer 1. Będziemy z niego nadawać od godziny 17. Program poprowadzą, uwaga, Piotr Makak-Szarłacki i Bartosz Gibon-Synowiec. No, panie Bartoszu, z tym Gibonem to pan pojechał, ale jak pan tak raz powie, to obawiam się przestanie. To będą oczywiście tam wywiady, będą gadżety antyradia, zatem zaglądajcie pod bramę numer 1 od 17.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie antyradia.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
11: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Państwa, powiem tak, przeglądam te publikatory codziennie i te kolorowe, i te niekolorowe i wyciągam tam różne informacje. Znalazłem dziś dramatyczną informację. Zaczyna się od słów tragedia. Wieniawa odeszła z Mam Talent, teraz będzie tańczyć. No, doszedłem do prostego wniosku, że lepiej płacą tam, gdzie się tańczy, niż wykrywa i wyszukuje talenty. Proszę Państwa, za momencik prawda, antyradia i pełna kultura.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
10: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
14: Wygrałem.
13: Słucham?
14: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
15: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
13: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
16: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
17: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jest raport NIK. 100 osób ewakuowanych z obozu harcerskiego w Śląskiem. Polacy chcą kupować mieszkania. Wzrosło zainteresowanie kredytami.
0: Prawda Antyradia.
18: Magda Poddańczyk. Zapraszam. Są wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości. Chodzi m.in. o czas pracy personelu, braki w dokumentacji czy nieodpowiednie gospodarowanie sprzętem medycznym. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też uwagę na to, że zakres świadczeń opłacanych przez NFZ nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.
0: Prawda Antyradia.
18: Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5% w przeliczeniu rok do roku. Takie są dane GUS. Podrożały papierosy, alkohol, hotele, jedzenie w restauracjach, prąd i gaz. Potaniała za to żywność, napoje bezalkoholowe i odzież.
0: Prawda Antyradia.
18: Zalane lokalne drogi i ewakuacja 100 osób z obozu harcerskiego w Kuźni Raciborskiej. Takie są skutki burzy, która przeszła przez województwo śląskie. Brygadier Aneta Gołębiowska.
19: Straż pożarna w województwie śląskim odnotowała już ponad 230 zgłoszeń dotyczących burz. Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków.
18: Cały czas obowiązują też burzowe alerty IMGW dla południowej i centralnej Polski.
0: Prawda Antyradia.
18: Wzrosło zainteresowanie kredytami. Banki odnotowały duży napływ wniosków. Ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
20: W maju 2026 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało ponad 45 tysięcy osób, czyli o 17% więcej niż rok wcześniej.
18: Mimo to liczba udzielonych kredytów w maju spadła o 5% w porównaniu do kwietnia.
0: Prawda Antyradia.
18: Łódź chce przyspieszyć wymianę kopciuchów. W mieście nadal truje nawet kilkanaście tysięcy pieców najgorszej jakości. Samorząd zwiększył kwotę dofinansowania do ich wymiany. Wspólnota może teraz dostać maksymalnie 100 tysięcy złotych, osoby indywidualne 20 tysięcy. Miejski radny Damian Raczkowski.
21: Wszyscy oddychamy jednym powietrzem i to jest kluczowe dla nas, żeby wszyscy łodzianie, którzy mają kopciuchy, wymienili je.
18: Pieniądze można wydać na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, montaż ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła czy kotła na pelet. Nabór wniosków potrwa do końca września.
1: Pełna Kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. Do sieci trafił zwiastun trzeciego sezonu serialu Czarownice Mayfair. W tym sezonie Rowan Fielding zawita do Salem, gdzie pozna mitologię czarownictwa, naznaczone magią rodziny i przyjrzy się zdarzeniom z przeszłości miasteczka. Na Apple TV premiera serialu Lucky. Ten 7-odcinkowy thriller opowie o młodej kobiecie, która musi wrócić do życia przestępcy po to, by ostatecznie uwolnić się od przeszłości. Dziś na platformie będą dwa pierwsze odcinki, kolejne będą udostępniane co środę. Spędź czas z innymi fanami System of a Down i to już od piątku. W Beer and Bones w Warszawie specjalny event. Od piątku do niedzieli można wpaść do klubu, a tam dedykowane menu System of a Down, karaoke i konkursy. Do zgarnięcia między innymi bilety, a koncerty na Stadionie Narodowym w sobotę i w niedzielę.
22: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
18: Sucho i słonecznie będzie dzisiaj jedynie na północy kraju. W centrum i na południu prognozowane są opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 20 stopni w Poznaniu, 22 w Trójmieście, 23 we Wrocławiu i Krakowie. 29 stopni pojawi się w Lublinie, Rzeszowie i w Warszawie.
22: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradio.
1: Pięknie, pięknie, 12 minut po godzinie 11. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu, gdzieżby indziej. Rodaczki, rodacy, od czego by zacząć? Dobrze, to może od tego. Już 1,5 miliona Francuzów sięga po biały proszek. O wart miliardy euro rynek walczą krwawo mafie. Podobno najgorzej jest w Marsylii. I z naszego podwórka właściciel auta stojącego na jednym z parkingów w Namysłowie zdenerwował się, kiedy okazało się, że ktoś zdemolował jego auto. Nagrania z monitoringu pokazały, jak młody mężczyzna wchodzi na zaparkowany pojazd, następnie skacze po jego dachu i masce. Kiedy policjanci zatrzymali 28-letniego chuligana, ten przyznał się do winy. I sam nie wie, dlaczego skakał po aucie. Odnoszę wrażenie, że ten biały proszek także i w Polsce ma konkretne rzesze fanów. Proszę Państwa, tam jedziemy dalej, tym razem z grupą Rammstein.

0: piękności dzieło. 25 minut po 11 nadal są Państwo z Antyradiem. Wczoraj o czym się opowiadałem, już nie pamiętam o czym, powiedziałem, że można polegać jak na tym i tutaj wyleciało mi z głowy. Powiedziałem, no na tym facecie na koniu w zbroi. I pani Renata podrzuciła, że chodziło o Zawiszę Czarnego. No pewnie, że o tym człowieku myślałem, ale jakoś tam wyleciało z głowy. To jest zresztą dowód na to, że ja mówię z głowy zawsze i czasami tego typu zawiechy mogą się zdarzyć, bo jak rozpoczynam zdanie albo wywód, to nie wiem czym skończę. I tak to właśnie czasem działa. Nie czytam z karteczek. A, proszę Państwa, informacja z ostatniej chwili. Jak wiadomo, w show biznesie jest tak, że te takie pary to tam się ze sobą spotykają, są ze sobą tam 3 miesiące, 4, jak się zorientują, kto jest kto, to potem pstryk i koniec wielkiej miłości. I tutaj napisano a propos pani Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. 9 miesięcy i wciąż razem. Jakby to było szokujące, no jest szokujące w pewnym sensie i życzę, żeby kolejne 9 co najmniej pobyli ze sobą.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Wesoła, coraz bliżej do momentu, kiedy zajmę się rozdawnictwem zaproszeń na koncert systemowy Down z Queens of the Stone Age 18 lipca PGE Narodowy Warszawa. Będziemy działali jeszcze nie wiem jaką metodą, ale z pewnością będzie wykwint i da Państwu szansę na wykazanie się kreatywnością. No bo w końcu to Antyradio.

0: No i bardzo pięknie, proszę Państwa. Przypominam o tym, że będziemy mieli studio pod Stadionem Narodowym przy bramie numer 1, ale więcej na ten temat tuż po godzinie 12 w Antyradio.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy, na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Maciej Eś i Cezary J. usłyszeli zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Polska produkuje coraz więcej energii ze słońca. Robert Kibice, Kibice Robert. Lewy przedstawiony fanom Chicago Fire.
12: Prawda Antyradia.
13: Magda Poddańczyk. Zapraszam. Są zarzuty dla byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś i Cezary J. odpowiedzą za sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Podejrzani złożyli wyjaśnienia i nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia.
12: Prawda Antyradia.
13: Warszawa ma nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski zaprezentował swoje zastępczynie. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Pierwsza z pań ma uzdrowić sytuację w stołecznych szpitalach. Druga zajmie się polityką mieszkaniową.
12: Prawda Antyradia.
13: Polska, prawie jak Hiszpania, latem, gdy jest upalnie, produkujemy coraz więcej energii ze słońca.
14: Latem fotowoltaika produkuje najwięcej energii. Prąd wytworzony przez panele w słoneczny dzień może od razu zostać wykorzystany do chłodzenia przez klimatyzatory. Z P Energy Poland Leszek Goli.
15: Dzięki temu większa część energii może być wykorzystana na bieżąco przez odbiorców. Z punktu widzenia operatora oznacza to jednak konieczność nieustannego równoważenia podaży i popytu w zmieniających się warunkach pogodowych. Polska zaczyna przypominać pod tym względem kraje południowej Europy, takie jak Włochy, Hiszpania.
14: Eksperci podkreślają, że infrastruktura jest sukcesywnie dostosowywana do nowych realiów. Paulina Kozioł, Antyradio.
12: Prawda Antyradia.
13: Robert Lewandowski został oficjalnie przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem, a także konferencję prasową, na której zdradził, dlaczego zdecydował się przenieść do Stanów Zjednoczonych.
16: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
13: debiut lewego na boisku będzie prawdopodobnie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.
17: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
13: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Poznaniu i tam będzie najchłodniej. 21 stopni pojawi się w Łodzi, 24 w Katowicach. Nieco cieplej na wschodzie, 28 stopni będzie w Białymstoku, 29 w Rzeszowie i Lublinie. Synoptycy prognozują też sporo chmur, opady deszczu i burze w centrum oraz na południu Polski.
17: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
18: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: No Airborne jak walenie, to już zwalenie przed chwileczką piękności wielkiej. Nowość w Antyradiu właśnie grupy Airborne. Proszę Państwa, dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Systemowy Down i Queens of the Stone Age na 18 dzień lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Mam w garści. Państwa spotkają z pewnością pod Stadionem Narodowym nasi ludzie. Od 17 będzie specjalne studio przy bramie numer 1. Będą tam Piotr Makak-Szarłacki i Bartosz Gibon-Synowiec. Postanowiłem, że rozdam te dwa dwuosobowe zaproszenia na zasadach wykańczalni, czyli ja przygotuję początek dowcipu. Państwo łaskawie zakończą. Dwa najlepsze zakończenia uhonorują tymi zaproszeniami. A dowcip zaczyna się tak. Makak popatrzył na Gibona i powiedział, coś takiego powiedział Makak na widok Gibona. Należy wysłać wykończenie tego dowcipu pod adres ostry@antyradio.pl i zainstalować zakończenie w temacie maila. Czekam na Państwa.

0: Państwa, prawie 24 minuty po godzinie 12 nadal trwa rozdawnictwo zaproszeń dwóch podwójnych biletów na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age 18 lipca PGE Narodowy Warszawa. Państwa zadaniem jest wykończenie dowcipu, który rozpoczyna się tak. Makak popatrzył na gibona i powiedział: proszę Państwa, proszę to wymalować w temacie maila zaadresowanego pod ostry @antyradio.pl i zaczekać na Państwa efekty, Państwa działalności. Ja już tutaj przeglądam Państwa maile i chyba dwa wybrałem, ale może ktoś przebije.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
15: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
20: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
20: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIK masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
23: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
25: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
27: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
28: Castorama. Teoria
29: i praktyka.
28: W teorii przydałoby się odmalować salon.
29: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
28: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
29: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
30: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Po reklamie.
32: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

z rozdawnictwem zaproszeń na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age 18 lipca w PG Narodowy Warszawa. Zadałem Państwu takie oto zadanie. Dowcip zaczynał się od słów: makak popatrzył na gibona i powiedział, proszę bardzo, pan Łukasz napisał, jest godzina 22:22, zdobyłeś koszulkę lidera, a pani Katarzyna napisała, twoje CV pewnie zaczyna się od świetnie, zwisam pod presją. No wykwintnie po prostu, powiedziałbym. Rodaczki, rodacy, zaproszenia rozdane, chociaż tych zaproszeń jeszcze będziemy troszeczkę mieli, ponieważ nie ukrywam, że System of a Down w tym tygodniu jest numer uno w naszej stacji. A nie wspomnę o Queens of the Stone Age.

0: I tymto sposobem Tomasz Kasprzek za chwilę rozpocznie swoje działania w Rokomotywie, a Aleksander Ostrowski w znakomitym nastroju, bo pogoda wreszcie przynajmniej w Warszawie dopisała, a współczuję Wrocławiowi i paru innym miastom, które dostały deszczem. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: www.ikea.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w MediaExpert
6: taniej masz. 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Niedoszły zamachowiec z Poznania zatrzymany trafił do aresztu. System kaucyjny z nowym rekordem. W tej prawdzie będzie też akcja Szczur Manosa.
22: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Niedoszły zamachowiec trafił do aresztu. 29-latek z Poznania w sieci informował, że planuje dokonać zamachu na życie dzieci maczetą. Opublikował też ankietę z listą trzech przedszkoli. Prokuratura, Łukasz Wawrzyniak.
1: Ta ankieta miała mu pozwolić wybrać konkretne przedszkole. Na szczęście do zamachu nie doszło. Policja namierzyła tego mężczyznę, zatrzymała go w mieszkaniu, zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Ta maczeta również została znaleziona w jego mieszkaniu.
0: Niedoszły zamachowiec przyznał się do winy. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Zostanie też poddany badaniom psychiatrycznym.
22: Prawda Antyradia.
0: Kolejny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 milionów puszek i butelek. W tej chwili w Polsce jest już niemal 65 tysięcy punktów zwrotu opakowań kaucyjnych.
22: Prawda Antyradia.
0: Chcesz sprawdzić samochód, który sam się prowadzi? Zgłoś się do ITS. Instytut został krajowym koordynatorem prac badawczych.
3: Firmy, które pracują nad autonomicznymi pojazdami, mają teraz jedno miejsce, w którym załatwią formalności. To ma z jednej strony ułatwić rozwój tej technologii, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo. Urzędnicy mówią, że ma być sprawnie. ITS Anna Gierszewska.
23: Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego będą załatwiane bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca.
3: ITS będzie oceniał, czy prace są prowadzone zgodnie z zezwoleniem i jakie jest ryzyko. Może też wyznaczyć obserwatora testów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
22: Prawda Antyradia.
0: Szczur Manosa. Pod takim hasłem Gdańsk ruszył z kampanią edukacyjną w sprawie gryzoni. Do przedsiębiorców, mieszkańców i turystów trafiły już ulotki. Żeby powstrzymać szczury przed panoszeniem się, należy odciąć je od łatwego pożywienia, tłumaczy Monika Domachowska ze Straży Miejskiej.
24: Jedyną metodą taką skuteczną jest deratyzacja. No oprócz tego, to może akurat każdy z nas, każdy z mieszkańców, pilnować tego, żeby po wyrzuceniu śmieci na przykład ten pojemnik zamknąć szczelnie, nie zostawić otwartego.
0: Władze Gdańska proszą też o niespłukiwanie resztek jedzenia w toaletach i sprzątanie ogródków gastronomicznych. Wieczorem deszczowo będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce. Termometry pokażą od 19 stopni w Trójmieście przez 24 w Katowicach, Łodzi i Krakowie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu, do 27 w Warszawie. Noc ma być już pogodna w całym kraju, a temperatura spadnie do 14 stopni.
22: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Cudownie wręcz YouTube wprowadzili nas do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio w środę 15 lipca. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, 8 minut po godzinie 13, zapraszając tradycyjnie na 3 godziny naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Do 16 między innymi słówko o Rage Against the Machine, bo wczoraj wam miałem powiedzieć o tej rzekomej reaktywacji, ale nie zdążyłem. No i jeszcze przypomnę o wznowieniu pewnego fantastycznego koncertu zespołu Sex Pistols. No i oczywiście muzycznie sporo niespodzianek. Zapraszam.

0: Ależ to by była frajda, jakby na jednym z festiwali na przykład gdzieś wyświetliła się grupa Pearl Jam. Miło by było. Jak nie w tym roku, może w przyszłym. Będziemy czekać. A za moment sprawdzimy, cóż tam wydarzyło się w muzycznej karcie kalendarza.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

spędzać czas z Nirwaną, to jest możliwe tylko i wyłącznie w towarzystwie antyradia. No to przyglądajmy się muzycznej karcie kalendarza, bo tutaj dzieje się. To także była, no nie wiem, czy to była środa, ale z pewnością 15 lipca 1949 roku, kiedy urodził się Trevor Horn, muzyk zespołów The Buggles, Art of Noise, ale chyba przede wszystkim Yes. Producent zresztą między innymi płyt grupy Frankie Goes to Hollywood. Jego wpływ na muzykę pop lat 80. był tak duży, że media nazwały go człowiekiem, który wynalazł lata 80. Trevor Horn między innymi stoi za takimi płytami jak Wildest Dreams, Tina Turner, Fundamental grupy Pet Shop Boys czy 90-125 zespołu Yes. I fragmentu tej ostatniej teraz posłuchamy.

0: Tom Petty and the Heartbreakers zamykają pierwszą część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się 14. Za chwil kilka prawda Antyradia, czyli rzeczy najważniejsze, a ja z kolejną dawką muzyki wracam tuż po. Nie oddalajcie się.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
9: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
8: Ta, ciebie stać.
9: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
8: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
11: A bo w Media Ekspert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
13: Kolejne 3 osoby zatrzymane w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Fala upałów płynie przez Europę. W tej prawdzie też nietypowe przyczyny pożarów w domach.
0: Prawda Antyradia.
13: Magda Poddańczyk, zapraszam. Kolejni zatrzymani w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to Paweł P., były pracownik RARS oraz dwoje byłych prezesów Fundacji BGK Renata K. i Włodzimierz D. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez Fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną. Śledztwo w całej sprawie dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS.
0: Prawda Antyradia.
13: Europa rozpalona. Afrykański antycyklon dostarcza gorące powietrze nad region Morza Śródziemnego. Wysokie temperatury powodują pożary. Z ogniem walczą strażacy w południowych Włoszech oraz we Francji. W czasie ostatnich godzin spłonęło ponad 2000 hektarów lasu na południe od Paryża.
14: Prawda antyradia.
13: Pożar w domu mogą wywołać rzeczy, które byśmy o to nie podejrzewali. Ostrzegają eksperci Link 4.
15: Pożar wywołany przez elektryczny samochodzik dziecięcy, wybuch myjki do okien czy samozapłon orzechów włoskich. To autentyczne przykłady z polskich domów i mieszkań.
16: Kolejnym przykładem niespodziewanej szkody jest pożar suszarki do owoców i warzyw. W tym pożarze spłonęły doszczętnie meble, sprzęt kuchenny.
15: Mówiła Agnieszka Mac, kierownik obsługi szkód mających. Warto mieć w domu gaśnicę lub koc gaśniczy, a także czujki, które od razu zaalarmują domowników. Paulina Kozioł, Antyradio.
14: Prawda Antyradia.
13: Ruszyły badania na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Archeolodzy szukają rezydencji pierwszych władców piastowskich. Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego Michał Bogacki.
17: Szukamy oczywiście ustawicznie tego naszego palatium. To, co znaleźliśmy w ubiegłym roku, w tym roku kontynuujemy tamte badania, pozwala nam stwierdzić, że mamy do czynienia z jakąś konstrukcją kamienną. Teraz musimy zobaczyć, jaka ona była wielka. Czy to jest palatium, czy to może być jednak inny budynek.
13: Prace na wzgórzu Lecha potrwają do 30 października.
14: Sponsorem programu są militaria.pl.
13: Upały wracają. Jutro termometry pokażą 28 stopni w Gdańsku i w Białymstoku, 31 stopni będzie w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 33 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Burze też będą na zachodzie i północy Polski. W centrum, na wschodzie i południu prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i słońce.
14: Sponsorem programu były militaria.pl.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: życzyło.
1: The Warning wprowadzili nas do drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie Avanti Radio. 12 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Sex Pistols, Sex Pistols. Tak jest. Krążek będzie zatytułowany Filthy Lucky Life. To będzie płyta, która dokumentuje koncert, który odbył się w czerwcu 96 roku. Na scenie, przypomnę, wtedy pojawili się Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock. No i była to pierwsza wspólna trasa grupy od rozpadu w amerykańskim, po amerykańskim turnę w 78 roku. Z tego co wiem, wydawnictwo trafi do sprzedaży 20 listopada i będzie na kompakcie, ale także będzie gratka dla fanów płyt winylowych, bo to wydawnictwo będzie wydane na podwójnym czerwonym winylu, więc jest na co czekać. Filthy Lucky Life, Sex Pistols, 20 listopada.

0: Smashing Pumpkins przepięknie zaprezentowali się w Rokomotywie w Antyradiu, a my już powolutku szykujemy się do wyjazdu. Zaraz po dzisiejszym wydaniu Rokomotywy błyskawicznie udaje się w stronę Jarocina, albowiem od jutra Rokomotywa będzie prosto z Festiwalu Jarocińskiego, no i tam będziemy rozmawiać i z gośćmi, będziemy rozmawiać z gwiazdami muzyki, będziemy się przyglądać temu bliżej, co się będzie działo. A naprawdę dziać się będzie bardzo dużo, bo i Krzysiek Zalewski, i WW, i będzie Hawk z jubileuszowym koncertem, będzie także Acid Drinkers. To naprawdę będzie na kim i na czym oko i ucho zawiesić, a my będziemy także blisko. Mam nadzieję, że się spotkamy zresztą.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert dalej ma.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: sklepu. Biedronka. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Is this some sort of hip

Snow Heyo, to były papryczki doskonałe na każdą porę dnia i nocy. Red Hot Chili Peppers w Antyradiu oczywiście. A my, przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, zatrzymajmy się na chwilę przy roku 1956, kiedy urodził się gitarzysta i zarazem wokalista grupy Warsaw oraz Joy Division. Z Joy Division nagrał tylko dwie płyty. W maju niestety 80 roku, cierpiący na depresję, popełnił samobójstwo. Ale urodził się 15 lipca 1956 roku. Ian Curtis, więc Joy Division teraz posłuchajmy.

0: Jefferson Airplane zamyka drugą część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo nieuchronnie, aczkolwiek bardzo skutecznie zbliża się godzina 15, to znak, że za chwilę prawda Antyradia. A ja z kolejną dawką muzyki wracam tradycyjnie tuż po.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Amerykańska armia informuje o rozpoczęciu kolejnej fali ataków na Iran. Prezydent przesłuchany. Chodzi o sprawę apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Na koniec wakacje bez dzieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Amerykańska armia rozpoczęła nową falę ataków na Iran. Centralne dowództwo USA w komunikacie zamieszczonym w serwisie X poinformowało, że ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Przypomnę, że w miniony weekend Iran ponownie zablokował cieśninę i wznowił ataki na statki handlowe. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przywróciły blokadę irańskich portów i wznowiły bombardowanie wybrzeża.
1: Prawda Antyradia.
0: Świadek Karol Nawrocki. Prezydent został przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według doniesień Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu należącego do placówki. Miał nie płacić za pobyt.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadwaga i otyłość dotyczą już 58% dorosłych Polaków. Lekarze i eksperci informują, że to choroba, którą można skutecznie leczyć.
2: Otyłość jest chorobą przewlekłą. Jej leczenie wymaga kompleksowego podejścia, wsparcia psychologicznego, wdrożenia farmakoterapii lub chirurgii bariatrycznej. Do tego potrzebna jest zmiana diety i aktywność fizyczna. Najlepiej pod okiem specjalistów.
3: Fizjoterapeuci i trenerzy personalni pomagają dobrać rodzaj oraz intensywność wysiłku do wieku, do kondycji, do masy ciała i stanu zdrowia. I wtedy ta aktywność staje się bezpieczna, osiągalna.
2: Mówiła Zofia Dymitrow, dyrektor centrów medycznych ScanMed. Na otyłość choruje aż 9 milionów dorosłych Polaków. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzieci na kolonie albo do dziadków, rodzice na wakacje. Podróże bez dzieci stają się coraz bardziej popularne. W SKI.pl to już ponad połowa rezerwacji. Joanna Kwiatkowska.
4: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
0: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja. To była Prawda Antyradia, czas na pełną kulturę.
5: Pełna kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. Są pierwsze zdjęcia z serialowej wersji powieści Stephena Kinga. Wziął się za to Amazon Prime. Serial ma być reinterpretacją książki i będzie współczesną historią o dorastaniu. Licealistka, która do tej pory była zamknięta w domu, trafia do liceum. Tam mierzy się z nękaniem w sieci, presją i budzącymi się zdolnościami telekinetycznymi. To pierwsza serialowa Kari. Wcześniej powstały dwa filmy w 1976 i 2013 roku. Freddy Krueger wraca. Paramount Pictures przejęło prawa do tej historii i planuje z tego skorzystać. Studio przygotuje nową produkcję o mordercy polującym w snach. Data premiery nie jest znana nawet w przybliżeniu. Mourinho na Netflixie. Platforma wypuściła zwiastun serialu dokumentalnego o legendarnym trenerze. Serial był kręcony przez ostatnie 2 lata. Na platformie zadebiutuje 11 sierpnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Noc w całym kraju ma być pogodna. Przelotne opady deszczu prognozowane są jedynie w Wielkopolsce. Termometry nocą pokażą 12 stopni w Olsztynie i Koszalinie, 14 w Poznaniu i Katowicach, 15 w Rzeszowie i Opolu, 17 w Warszawie. Jutro natomiast będzie gorąco, to znaczy od 28 do 33 stopni w cieniu.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

I tak oto ze stonsami świeżutkimi prosto z nowej płyty wkroczyliśmy do trzeciej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu. Tomasz Kacprzyk, witam ponownie. Wspominałem o Rage Against the Machine, więc wszystko wskazuje na to, że być może doczekamy się jeszcze powrotu, bo na razie nie mówi się o tym, żeby zespół ostatecznie wrócił na scenę, choć pojawiły się koncerty amerykańskie. Natomiast Tom Morello powiedział kiedyś, że riffy, które napisał dla Rage Against the Machine, to są takie, z których jest bardzo dumny. Teksty Zaka są absolutnie genialne, a muzyka jest wprost rewolucyjna. I to ścieżka dźwiękowa buntu, to się nie zmienia. A możliwość poczucia energii publiczności i jej doświadczeń i poczucia tego, co ta muzyka dla nich znaczy, jest naprawdę obezwładniająca. Więc kto wie? Nie wiadomo kiedy, ale wiadomo, że coś takiego może nastąpić, więc bądźmy czujni.

0: To było No Doubt z nagraniem Just a Girl w dzisiejszym wydaniu Rockomotywy w Antyradio. Jeszcze widzę, że jest ważna jedna rzecz, o której warto wspomnieć i o niej za moment.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

The Police, Walking on the Moon, przed chwilą na antenie Antyradia. Nim zamkniemy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w Rokomotywie, jeszcze chciałbym przypomnieć, że płyta Metallica Reload, remasterowana, okazała się strzałem w dziesiątkę. Wczoraj o tym mówiłem, ale być może nie wszyscy słyszeli. Klasyczne wydawnictwo Metallica po niemal trzech dekadach od premiery ponownie trafiło na listy Billboardu, notując wysokie pozycje w zestawieniach rockowych i zarazem sprzedażowych. Przypomnę, że płyta została wydana 26 czerwca. Odświeżony Reload błyskawicznie przyciągnął fanów, więc jest się z czego szczycić.

0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w Rokomotywie w Antyradio. Zbliża się godzina 16, więc ja już pakuję manele i znikam prosto do Jarocina. Mam nadzieję, że tam się spotkamy jutro. Rokomotywa wprost z Festiwalu Jarocińskiego, tradycyjnie od 13 do 16. Miło było, dbajcie o siebie. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro na miejscu. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
1: Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do

0: -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

0: Lenny Kravitz. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są zarzuty dla sprawcy ataku na kobietę w Łodzi. Co trzeci Polak zetknął się z próbą cyberoszustwa. W tej prawdzie będzie też szkielet wart kilkadziesiąt milionów dolarów.
0: Prawda Antyradia.
1: Magda Poddańczyk, zapraszam. Sprawca ataku w Łodzi usłyszał zarzuty. Napastnik najpierw złapał kobietę, a później strzelił do niej kilka razy z wiatrówki. Okazało się, że 48-latek nie tylko to ma na sumieniu. Łódzka prokuratura, Paweł Jasiak.
2: Jednocześnie ustalono, że z udziałem podejrzanego tego samego dnia doszło do podobnego zdarzenia. Podszedł on do kolejnej nieznanej sobie kobiety, po czym przyłożył nóż do jej brzucha.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy.
0: Prawda Antyradia.
1: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Jedna piąta z nich była na celowniku przestępców kilka razy. To najczęściej młodzi dorośli, którzy wbrew pozorom mogą się łatwiej dać naciągnąć. Chroń PESEL.pl Kamil Sztandera.
3: Młodzi są bardziej sprawni cyfrowo, ale częściej funkcjonują w trybie szybkich reakcji na SMS-y, e-maile i powiadomienia. Nierzadko robią to szybko i automatycznie.
1: Ponad 2/3 badanych obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa.
0: Prawda Antyradia.
1: Dojazd do pracy ma znaczenie. Prawie 60% badanych przez Pracuj.pl zrezygnowało z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi.
4: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Pracuj.pl, Anna Goryń.
5: Dotarcie do pracy stacjonarnej to stały element planu dnia większości pracowników w Polsce. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób.
4: W skali całego kraju Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem, natomiast w największych miastach wygrywa komunikacja miejska. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 50 milionów dolarów za szkielet tyranozaura. Skamieniałość została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku. Ma jakieś 67 milionów lat i jest uważana za jeden z najbardziej kompletnych szkieletów dinozaura, jakie odkopano. To była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońce w większości kraju. Przelotnie popadać może w województwach małopolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni w Trójmieście, 29 w Krakowie, 30 stopni będzie w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, 31 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nieoficjalnie rządzą całym światem. A patrząc na to, co dzieje się na świecie, to już raczej oficjalnie. Sekta ignorancji. Tym kawałkiem ja się z wami dzisiaj witam. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tomasz Ambroży Obertyn, czyli kapitan druga połówka. No i tak to jest, słuchajcie. Człowiek zasuwa w robocie, w znoju, w tym upale, a taka Sandra Hajduk-Popińska sobie siedzi na jakimś wybrzeżu, ogląda jakieś skorupy potłuczone, jakieś podłogi pomalowane, antyczne. Także, no tak to jest niestety. Para z głośników dzisiaj w składzie pojedynczym. Jeśli macie ochotę napisać coś Sandrze, to koniecznie wbijajcie do niej na media społecznościowe. Najlepiej zalejcie ją falą komentarzy pozdrowieniami ode mnie i od was. Kłaniam się nisko, para z głośników do godziny 20. Dzisiaj między innymi będzie o tym, że prezydent USA zapewnia, że nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu i ogłasza się stróżem cieśniny Ormus. Będzie kalambur dźwiękowy, w konkursie ostatni będą pierwszymi. Będzie też o detektywie do niedawna bez licencji, za to z licencjatem, który chce pracować do prezydenta. To wszystko i o wiele więcej, bo będę miał również bilety na System of a Down i Queens of the Stone Age dzisiaj jeszcze w programie. A teraz z Bryan Adams i Somebody.

0: Na początku było słowo, a zaraz później pojawiła się klasyka rocka. To przepiękna apostrofa do wszystkich młodych ziomków, aby dalej nieśli te, w cudzysłowie, Ewangelię. All the young dudes, przed chwilą w parze z głośników, za chwilę Dire Straits, sułtani swingu, komu, bo idę do domu. Ja dzisiaj mam do rozdania jeden podwójny bilet na koncert System of a Down. Takiego biletu już nie kupicie. Koncert System of a Down, ale również Queens of the Stone Age. Także gra warta świeczki. 18 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co trzeba zrobić? Ano, droga słuchalności, dzisiaj jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. Wiem, że na pewno pamiętaliście, że świętujecie. Zadanie konkursowe jest następujące. Napiszcie dekret, w którym nadajecie sami sobie tytuł lorda albo damy. Piszcie paramaupa@antyradio.pl. Najbardziej kreatywne, najinteligentniejsze, najlepsze, najwspanialsze dekrety mają szansę zgarnąć nagrodę w konkursie, w którym rozdaję bilet na System of a Down i Queens of the Stone Age podwójny.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Droga tego kawałka do stania się absolutnym mega hitem była długa i skomplikowana, jak podróż zakopianką na zimowe ferie. Mr. Brightside i The Killers w parze z głośników. No właśnie, para jest dzisiaj pojedyncza. Sandra Hajduk-Popińska jest na urlopie. Możecie wbijać do niej na media społecznościowe, zalać ją lawiną komentarzy, urządźcie jej love bombing. No, ktoś musi nie pracować, żeby pracować mógł ktoś. Tymczasem na posterunku kapitan, druga połówka Tomasz Ambroży Obertyn. Piszecie maile fantastycznie w sprawie biletów na systemowe down. Wszystkie są pyszne. Ślijcie je dalej paramopa@antyradio.pl. Ja tymczasem trzymam oko i ucho na pulsie spraw. Portal Radia Swoboda, słuchajcie, donosi z przedostatniej chwili, iż w rosyjskim kraju krasnodarskim do pilnowania porządku na stacjach benzynowych oddelegowani zostali nauczyciele. Wszystko to na skutek kryzysu paliwowego wywołanego ukraińskimi atakami rakietowymi na ruskie rafinerie. No tak, drugą po specnazie instytucją, która ma doświadczenie w radzeniu sobie z dzikimi hordami gotowymi na wszystko, są wszędzie na świecie nauczyciele.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Jak mawiał pewien nauczyciel rosyjskiego, maczając jajko w nowiczoku, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość promieniuje. Iggy Pop już teraz, Passenger.

0: Dirty Honey i Łamacz Serc, Heartbreaker, numer, który sprawia, że wszystko się prostuje, znaczy ścieżki się prostują, stopa życiowa rośnie i potwierdza to 9 na 10 ekonomistów. Już za chwilę prawda antyradia, a po niej on, jedyny, niepowtarzalny, kalambur dźwiękowy, dzięki któremu można przygarnąć stosunkowo udane pożycie. Czyli teges, szmeges, nie oszukujmy się, na dziś wieczór, ale również merch antyradia w postaci t-shirtu, którego nie kupicie w żadnym sklepie. Ostatnio pojawiły się głosy, że kalambur, ten ostatni, był prosty. No to teraz będzie trudny. Będziecie musieli kombinować. Zobaczymy, czy ktoś sobie poradzi. Za chwilę również Cepelini, a potem powiemy o stróżu cieśniny.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

promocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i

0: Ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antiradio.
0: Antiradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
0: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Uwaga na burze i upały, są kolejne alerty IMGW. W tej prawdzie będzie też nocna impreza na basenie w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Polskie samoloty przechwyciły parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Jak napisał na platformie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Rosjanie prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Przechwycone maszyny eskortowała para myśliwców ze Szwecji.
1: Prawda Antyradia.
0: IMGW znów ostrzega przed burzami, ulewami, ale też upałami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 13 województw. Ostrzeżenia przed upałami dotyczą zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Mają obowiązywać do piątkowego wieczora. Alerty dotyczące burz obowiązują do północy, a wydano je dla małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części województw lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozpoczęły się utrudnienia na przejściu granicznym w Koroszczynie. Powodem jest remont wjazdu z Białorusi do Polski. Na czas przebudowy wydzielono z ruchu część dróg manewrowych terminala. Kierowcy ciężarówek mają do dyspozycji mniej miejsc postojowych i muszą się liczyć z wydłużeniem czasu oczekiwania na wyjazd z terenu przejścia granicznego. Remont potrwa do połowy października.
1: Prawda Antyradia.
0: Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować lepszy lokal. Jarosław Sadowski.
2: Pula aktywnych ogłoszeń wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
0: Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
1: Prawda Antyradia.
0: Nocne party na basenie. Pływalnia w katowickim Brynowie organizuje w sobotę noc z muzyką, relaksem i różnymi atrakcjami. KAW Wojciech Grabarczyk.
3: Zaplanowaliśmy aquazumbę, seanse saunowe, rozgrywki water polo, będą wyścigi na zjeżdżalni.
0: Nocna impreza na basenie Brynów jest tylko dla dorosłych. Zacznie się o 22 i potrwa 4 godziny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Przed nami dwa upalne dni. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 25 do 31 stopni. Najchłodniej będzie w Koszalinie, najcieplej w Warszawie, Rzeszowie i Opolu. W piątek natomiast na termometrach pojawi się od 26 stopni w Suwałkach, przez 31 w Katowicach i Krakowie, do 33 w Szczecinie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Już za minutkę, już za momencik pojawi się jedyny niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. 3 minuty po godzinie 17. Kapitan, druga połówka, Tomasz Ambroży Obertyn. Mówię wam cześć i gram Cepelini.

0: Dla człowieka specjalizującego się w mniemanologii stosowanej i dla badacza ontologii naszego uniwersum obłędu piosenka o sosie chaosu, no to jest prawdziwa gratka. Nowa nosowska, a genialna po staremu. Słuchajcie Antyradia, parę z głośników, 15 minut po godzinie 17, czyli kwadrans po godzinie 17. Innymi słowy, czas, żeby pojawił się on. Konkurs ostatni będą pierwszymi i nasz kalambur dźwiękowy. Warto słuchać parę z głośników do samego końca, aż do godziny 20. No bo na koniec pojawi się utwór. Jaki? No to musicie już odgadnąć. Tytuł tego utworu zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym, uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jak tylko rozszyfrujecie kalambur, od razu dzwonicie 321-321-600 i podajecie do słuchawki. Podajecie również numer telefonu do siebie, żeby można było ewentualnie oddzwonić. Co jest do wygrania, zapytacie? No, stosunkowo udane pożycie na dziś wieczór, czyli teges szmeges. Również merch Antyradia, czyli koszulka Antyradia w tym wypadku. Dobrze, kochani, jesteście gotowi? No to uwaga, posłuchajcie kalambura.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. Smutnym jak na mieście.
0: No i w tym kalamburze ukryty został tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. 321-321-600. Dzwońcie, na wszelki wypadek puszczam wam kalambur jeszcze raz. Uwaga, posłuchajcie.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. Smutnym jak na mieście.
0: No, co racja, to racja. Czekam na wasze telefony. 321-321-600. Konkurs ostatni będą pierwszymi, a teraz już Red Hot, czyli Peppers.

0: Lata 90. Polski dziki zachód zawsze będą kojarzyły mi się ze Skorpionsami. Oczywiście w związku z piosenką Wind of Change, ale Tainted Love w ich wykonaniu absolutnie paluszki lizać. Już za chwilę Disturbed, Land of Confusion, będzie również blok z wielkiej płyty. No i pojawił się już kalambur w parze z głośników. Kalambur w konkursie ostatni będą pierwszymi, w którym można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli Teges Szmeges oraz merch antyradia. I pojawiają się już pierwsze odpowiedzi. 321-321-600. Czy dobre?
1: O,
0: hej.
1: Ten kalambur to moim zdaniem konik, żywa koń na biegunach, czyli tytuł to jest konik.
0: Czyli konik.
2: Otóż nie.
0: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź, chociaż ta piosenka się pojawiła w kalamburze, ale kalambur składa się z wielu części i trzeba rozszyfrować całe znaczenie. 321-321-600.
3: Cześć, witam, Marcin z tej strony. Cześć. Jeżeli chodzi o rozwiązanie kalamburów, czy chodzi o piosenkę, pewnie chodzi o piosenkę Kaka Dillera, Kasika na żywo.
0: Pewnie chodzi o tą piosenkę. Sprawdźmy, może ktoś ma inne zdanie.
4: Według mnie odpowiedzią na dzisiejszy kalambur jest utwór Kazika Tata Dillera.
0: Nie wiem, jak połączyliście konika na biegunach z tatą Dillera. To nie jest poprawna odpowiedź. Dalej można kombinować. 321-321-600.
5: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
6: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
7: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Biedronka.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Róże Europy i rock'n'rollowcy. Fantastyczny numer dodaje energii, człowiek od razu się uśmiecha. Pamiętajcie o ogrodach, śpiewał Jonasz Kofta, mówiąc, że żadne mury, żaden beton nie zapewnią wam chłodu. No, prawda jest taka, że mnie nie wychowały żadne ogrody, saski ani inne. Ja się wychowałem właśnie na blokowisku pośród bloków z prefabrykatów, dlatego to jest środowisko, w którym czuję się najlepiej. Teraz czas na kolejną odsłonę naszego stałego cyklu, w którym Tomasz Kasprzyk przyjrzy się albumowi zespołów z czasów mojego dzieciństwa.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Guns N' Roses przed nami. Artyści, którzy jako pierwsi w historii rocka wydali dwa osobne albumy jednego dnia. To był 17 września 1991 roku. Płytą towarzyszyła trasa koncertowa, trwająca 28 miesięcy i uważana za najdłuższą w historii rocka. Trasa zakończyła się w Buenos Aires 17 lipca 1993 roku. I był to jednocześnie ostatni występ, kiedy Axl Rose i Slash zagrali razem na jednej scenie. Ich drogi się rozeszły na kilka ładnych lat, natomiast zeszli się ponownie w 2016 roku. Płyty, które mam na myśli, czyli Use Your Illusion 1 i 2, zadebiutowały odpowiednio na drugim i pierwszym miejscu listy magazynu Billboard, czego nie dokonał ani wcześniej, ani później, chyba do 2004 roku, żaden inny artysta. A co ciekawe, Slash stwierdził, że większość materiału na te krążki została napisana na gitarach akustycznych w ciągu kilku nocy w jego domu, po, jak to nazwał, kilku miesiącach nieproduktywności. A zatem przed nami fragment z jednej z płyt Use Your Illusion Guns N' Roses.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Fantastyczna, przejmująca piosenka Piżamy Porno Buczy. 7 minut do godziny 18. Słuchacie parę z głośników w antyradiu, ma się rozumieć. Już za kilka chwil prawda antyradia. Po niej powrót kalamburu. Będziemy również mówić o słynnym detektywie bez licencji. Do niedawna bez licencji, za to z licencjatem w Kutnie. No i będzie stróż cieśniny Ormus.
1: I am Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj.

0: Ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Litwa i Łotwa obawiają się rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną. Tramwaje śląskie wdrażają plan naprawczy, chcą odzyskać 450 milionów złotych. Na koniec prawdy królewska koronacja.
9: Prawda Antyradia.
10: Magda Poddańczyk, zapraszam. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, ostrzegł prezydent tego kraju. W wywiadzie dla agencji BNS mówił, że takie sygnały otrzymał od służb wywiadowczych. Nie wskazują one jednak konkretnego miejsca lub czasu. To mogą być różne środki mające na celu fizyczne uszkodzenie litewskiej infrastruktury krytycznej. Podobne obawy wyraził też prezydent Łotwy. Rosja natomiast zdecydowanie odrzuciła te oskarżenia.
9: Prawda Antyradia.
10: 450 milionów złotych czeka. Chodzi o unijne dofinansowanie dla tramwajów śląskich. Pieniądze zostały wstrzymane w wyniku śledztwa Prokuratury Europejskiej w sprawie korupcji i ustawiania przetargów na modernizację linii tramwajowych. Zarzuty usłyszał między innymi zarząd spółki. Nowy prezes Krzysztof Mikuła rozpoczął program naprawczy.
11: Prowadzenie kontroli wewnętrznych w spółce, tak żeby pokazać na zewnątrz instytucjom, z którymi współpracujemy, że nam bardzo zależy na transparentności. Stąd decyzja, żeby te służby nadzoru budować własne w spółce, dobrego, rzetelnego nadzorowania kolejnych inwestycji, które przed nami.
10: Tramwaje śląskie współpracują z Ministerstwem Funduszy w sprawie odblokowania unijnych pieniędzy.
9: Prawda Antyradia.
10: Pojazdy autonomiczne pod nadzorem. Instytut Transportu Samochodowego został krajowym koordynatorem prac badawczych. To oznacza, że wszystkie firmy, które będą chciały testować te technologie, będą się musiały do nich zgłosić po zezwolenie. Dyrektor Instytutu profesor Marcin Ślęzak.
12: Możemy prowadzić badania w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wspierać innowacje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i efektywność transportu.
10: ITS będzie na przykład wyznaczać obserwatorów testów, a w razie wypadku będzie odpowiadać za przesłanie wszystkich nagrań policji.
9: Prawda Antyradia.
10: Być królową to hasło tegorocznej koronacji królewskiej. Do Gniezna zjedzie 450 rekonstruktorów z całej Polski, a plac Świętego Wojciecha zmieni się w średniowieczne obozowisko. Miejski Ośrodek Kultury Iwona Piechocka-Jóźwiak.
13: Są bitwy wojów, pokazy musztry. Cały czas równolegle jakby odbywają się różnego rodzaju aktywności w strefie machin oblężniczych. To jest również Polana Szeptuchy.
10: Impreza w najbliższy weekend.
14: Pełna Kultura, Joanna Obuchowska, zapraszam. Do sieci trafił zwiastun trzeciego sezonu serialu Czarownice Mayfair. W tym sezonie Rowan Fielding zawita do Salem, gdzie pozna mitologię czarownictwa, naznaczone magią rodziny i przyjrzy się zdarzeniom z przeszłości miasteczka. Na Apple TV premiera serialu Lucky. Ten 7-odcinkowy thriller opowie o młodej kobiecie, która musi wrócić do życia przestępcy po to, by ostatecznie uwolnić się od przeszłości. Dziś na platformie będą dwa pierwsze odcinki, kolejne będą udostępniane co środę. Spędź czas z innymi fanami System of a Down i to już od piątku. W Beer and Bones w Warszawie specjalny event. Od piątku do niedzieli można wpaść do klubu, a tam dedykowane menu System of a Down, karaoke i konkursy. Do zgarnięcia między innymi bilety, a koncerty na Stadionie Narodowym w sobotę i w niedzielę.
9: Sponsorem programu są Militaria.pl.
10: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 13 województw. Ostrzeżenia przed burzami mają obowiązywać do północy, z kolei te dotyczące upałów do piątkowego wieczora. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 25 stopni w Koszalinie przez 30 w Łodzi, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu do 33 w Szczecinie.
9: Sponsorem programu były Militaria.pl.
15: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
17: Dzień dobry, cześć i czołem. Kapitan druga połówka Tomasz Ambroży Obertyn. Teraz U2 Elevation.

0: świat za szybą samochodu wygląda zdecydowanie przyjemniej, jeśli takie kawałki towarzyszą wam w drodze. The Editors, The Rush, ale wy się nie śpieszcie, spokojnie, każdy dojedzie w swoim rytmie. Pamiętajcie również, żeby mieć aplikację antyradia poinstalowaną w swoim telefonie. Już za chwilę Prodigy Firestarter, numer, który postawiłby na nogi umarłego. No a teraz pakujcie mandżur, bo przenosimy się za ocean. W poniedziałek prezydent USA udzielił wywiadu telefonicznego stacji Fox News, następnie opublikował serię wpisów na platformie Truth Social. Wszystko w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Tą sytuacją, która sprawia, że przed stacją benzynową dostajecie stanu przedzawałowego. Oznajmił, iż wobec fiaska rozmów z Irańczykami USA przejmują pełną kontrolę nad cieśniną Ormus. Samozwańczo nadał sobie również tytuł stróża cieśniny Ormus, Guardian of the Ormus Strait. No, przy odrobinie kreatywności w kwestii interpunkcji można by to przetłumaczyć jako stróż Ormus, nie gej. No nie wiem, w co można wierzyć komuś, kto obsesyjnie zajmuje się sprawami nie swojej cieśniny.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Wakacje, wakacje, a w Antyradiu mamy wakacje. Wakacje mamy w domu. Green Day, jedziemy, holiday.

0: Graj Polacy nie gęsi i też potrafią grać bluesa, co udowadnia zespół Breakout w parze z głośników Kiedy byłem małym chłopcem, hej, no, czego ja nie wyczyniałem, ale potem dorosłem i teraz zajmuję się poważnymi sprawami, takimi jak na przykład kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać parę z głośników do samego końca, bo na koniec zagra utwór. Jeśli uda wam się odgadnąć, rozszyfrować kalambur, jaki to będzie utwór, pod jakim tytułem, wtedy zgarniacie tego szmeges na cały wieczór, czyli stosunkowo udane pożycie, jak również pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, zgarnia merch antyradia w postaci koszulki antyradia. No dobrze, skupcie się, posłuchajcie w takim razie kalamburu, w nim zaklęty jest tytuł piosenki.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji, smutnym jak na mieście.
0: To racja, to racja. Jeśli już wiecie, dzwońcie 321-321-600. Na wszelki wypadek posłuchajcie kalamburu jeszcze raz.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji, smutnym jak na mieście.
0: Jaka piosenka zagra na koniec parę z głośników? 321-321-600.
4: Dzień dobry, odpowiedź w konkursie to Taco Hemingway, następna stacja.
0: No nie, 321-321-600.
5: Dzień dobry, chciałam wziąć udział w konkursie kalambury. Według mnie to będzie Chłopaki nie płaczą. Dziękuję.
0: Dziękuję, szczęść Boże. Nie, to nie jest ta piosenka. 321-321-600.
6: Cześć, moim zdaniem dzisiejszy kalambur to zespół Kiss i piosenka Bang Bang You.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. To nie jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. I jeszcze jedna propozycja. 321-321-600.
5: A może ten muzyczny kalambur to piosenka Kings of Leon, The Bandit?
0: Nie. No dobra, kombinujcie. Dalej jest stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. Jest do wygrania. Za chwilę Mysłowic dla ciebie.
7: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
8: This is Brandon Flowers.
9: Hi everybody, this is Dexter.
10: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
11: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Winery Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca. Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepsze.

0: Jedną rewolucją, jaką uznaję, to rewolucja muzyczna, ale ewolucję też bardzo cenię i szanuję. Nothing But Thieves i Evolution w parze z głośników. Kochani, no, za chwilę wrócimy do konkursu, w którym rozdaję bilety na System of a Down i Queens of the Stone Age. Piszecie fenomenalne maile, dziesiątki fantastycznych maili. Piszcie dalej, za chwilę powiem, przypomnę, jakie jest zadanie konkursowe. A tymczasem Krzysztof Rutkowski, do niedawna najsłynniejszy detektyw bez licencji, który jakiś czas temu świętował odzyskanie tejże, chwali się kolejnymi sukcesami. Oznajmił, iż obronił właśnie licencjat na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na uczelni Kutnie. Od razu zaproponował swoje eksperckie usługi w tej dziedzinie prezydentowi RP. No, ja osobiście na miejscu kancelarii zaproponowałbym detektywowi z licencją i licencjatem coś raczej w sektorze wydobywczym. Sądząc po fryzurze, młode lata na wydobyciu różnorakich surowców spędził w Minecrafcie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Warszawie. Dzisiaj jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. Dlatego zadanie konkursowe brzmi: napiszcie dekret, w którym nadajecie sami sobie tytuł lorda albo damy. Piszecie paramaupa@antyradio.pl. Piotrek napisał: prawem nadanym mi przez Boga historię oraz własnościowe M2 niniejszym, biorąc pod władanie niebo, ziemię, gwiazdy i morze, nadaję sobie tytuł lorda roka pańskiego, patronatem obejmując festiwale i koncerty wszelakie od Jarocina do Poland Rocka, ale i dniami golonki w Pcimiu nie gardząc. Dekret owy obowiązywać będzie po wsze wieki, a czyny me chwalebne przez przyszłe pokolenia zapomniane nie zostaną i wielbione w pieśniach będą. Pozdrawiam. Amen. Czekam na kolejne propozycje. Ustanawiacie siebie sami lordem albo damą. paramaupa@antyradio.pl. Piszcie.
1: Joshua, homie from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert dalej masz.
5: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: wiarę z głośników w Antyradiu.
1: Ależ ja uwielbiam ten kawałek. Airborne i Kid in a Candy Store w parze z głośników w Antyradiu. Ja czuję się jak dzieciak w sklepie ze słodyczami, czytając wszystkie wasze fenomenalne maile. Dzisiaj mam do rozdania bilet na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age na Narodowym. Tam zresztą będzie nasza ekipa, także wbijajcie, jeśli macie ochotę. Znajdziecie na pewno naszą strefę antyradiową. Tam można zbić piątkę z Makakiem, między innymi. No a rozdając bilety na ten koncert, przypomniałem rocznicę bitwy pod Grunwaldem i z tym związane jest zadanie konkursowe. Napiszcie dekret, w którym nadajecie sami sobie tytuł lorda albo damy. paramaupaantyradio.pl. Magda napisała: ogłoszony przez jednoosobową kapitułę bezdzietnych lambadziar. Ja we własnej osobie, na mocy absolutnego braku porannego budzika i świętego spokoju, ogłaszam wszem i wobec. Artykuł pierwszy, zasada główna: bawimy się jak damy. A jak nie damy, to się nie bawimy. Granica między klasą a czystym szaleństwem przebiega dokładnie tam, gdzie kończy się zimne prosecco bezalkoholowe. My tej granicy nie przekraczamy, my ją po prostu przesuwamy. Pozdrawiam, Magda Malena. Czekam na wasze kolejne propozycje do godziny 23. paramaupaantyradio.pl. Telefon też można dzwonić oczywiście w każdej sprawie, 321-321-600, zwłaszcza w sprawie kalamburu, do którego wrócimy na pewno. A teraz Deep Purple.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Fajnie byłoby posłuchać ich na żywo, co? A jest taka możliwość. A co trzeba zrobić, żeby powalczyć o bilety? To już wiecie, piszecie maile i bardzo dobrze, wkrótce ogłoszę, kto zgarnia dzisiaj nagrodę. A tymczasem, Borem Lasem, bawimy się jeszcze wciąż w konkursie ostatnim, będą pierwszymi. Zaraz puszczę wam kalambur dźwiękowy, w nim ukryta jest piosenka. Tytuł piosenki, która zagra na koniec parę zgłośników. Warto słuchać audycji do samego końca. Kto odpowie prawidłowo na kalambur, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, również merch Antyradia w postaci koszulki Antyradia. Gra warta świeczki. No dobrze, kochani, przypominam wam kalambur, pamiętajcie, to w nim czai się tytuł piosenki.
2: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
3: Mała huśtawka, a rozkołyże rozbawi.
4: A przydałoby się trochę polotu i Chinezji. Smutnym jak na mieście.
1: No jak Bolec coś powie, to już powiem. Powiedziane było, że rebus ostatni był za trudny, no to ulepotałem trudniejszy. I chyba nikt jeszcze nie odgadł. Zaraz to sprawdzimy. 321-321-600.
5: Cześć.
1: Siema.
5: Znaczy, rozwiązaniem dzisiejszego kalamburu nie jest przypadkiem utwór Nocnego Kochanka pod tytułem Koń na Białym Rycerzu?
1: No, nie jest. 321-321-600.
6: Cześć. Moim zdaniem to będzie piosenka Elektrycznych Gitar. Jestem z miasta. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Nie. 321-321-600.
7: Cześć. Chciałabym wziąć udział w konkursie. Wydaje mi się, że to utwór Girls, Girls, Girls, Motley Crue. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja pozdrawiam serdecznie. No, to nie jest ten utwór. Co zagra na koniec parę zgłośników? Warto słuchać audycji do samego końca i dzwonić, rozwiązywać kalambur. 321-321-600. No, a już za chwilę The Rasmus in the Shadows.
8: Hey, this is Mike from Royal Blood.
9: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
10: Hi, I'm Jack White.
11: And I'm Brendan Benson.
10: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Nie ma miękkiej gry pod żadnym pozorem. Na pełnej petardzie jedziemy z klasyką rocka i Foo Fighters. Walk, para z głośników trwa i trwa mać. No a dzisiaj bilety na systemowe down zgarnia Rafał, który ustanowił się lordem z Bałt. Gratuluję, Rafał, i dziękuję wam wszystkim naprawdę za te dziesiątki, setki maili, które przyszły. Jeśli taki duch jest w narodzie, nic dziwnego, że wygraliśmy tę bitwę pod Grunwaldem. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Oczywiście szansa na to, żeby zgarnąć bilety na System of the Down i Queens of the Stone Age jeszcze będzie w Antyradiu. Także słuchajcie bardzo uważnie nas, a już wkrótce ustalimy, jaki kawałek zagra na koniec pary z głośników, kto rozszyfrował poprawnie kalambur i kto przygarnie stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. Teraz The Trox.
1: Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: No kochani, także dzisiaj będzie się powodziło w Alkowie. Każdemu, kto odpowiedział poprawnie na dzisiejszy kalambur dźwiękowy, to jest odpowiedź. W kalamburze ukryty był tytuł Small Town Boy. Każdy, kto odpowiedział poprawnie, nawet w sobie, nawet jeśli nie zadzwonił, zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór. Tomasz Ambroży Obertyn, ja do was wrócę już jutro od 16 do 20 para z głośników, no a po 20 Antyradio wciąż gra, także pod żadnym pozorem nie oddalajcie się nigdzie. Miłego wieczoru, bawcie się dobrze z najlepszym rokiem na świecie. Do usłyszenia, buźka.
1: Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo

0: oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
13: Team. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a daze.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara.

0: kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Winery Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca. Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
7: This is Jazz Coleman, I sing and kidding joke.

0: Cacophonia. Yeah, baby, have fun. I'm reading it from around your fucking nipple, you weirdo.
1: Idę nocą smutnym łodziakiem przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka. Myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie? Przepraszam, mnie ten los spotyka. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, od takich cierpię szykan. Dlaczego właśnie on? Przepraszam, do mnie jest podobny. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, przez to biorę w pysk. Bo gdybym ja to wiedział, bym razem z Fredziem stał, to obcy biłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie? Przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobaty.

Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie wziąłem cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę rudą? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara, gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyswatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest.

Właśnie ja przepraszam, małpą być nie mogę. Dlaczego taki lew? Przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? Przepraszam, dar.

0: na śpikał bym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się. Małpą pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy, stosunkowo udanej lody, znaczy ten środy przez lody wam życzę. I cały czas jest otwarte pytanie, na kogo stawiacie? Czy na Anglię, czy na Argentynę? Jesteście mądrzejsi o pierwsze 45 minut? Czy to kroczy w stronę dogrywki i karnych, czy to się rozstrzygnie już zaraz, natychmiast? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, makakuś.
1: Naprawdę? Dobry wieczór. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego kolegę Karola, i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
2: Środę makakuś loda spożywa. Na rokowo każdy słuchacz, każda słuchaczka wierzy makakusiowi na słowo, by zachwytać się lodowymi smakami loda, bo będzie piękna letnia pogoda.
1: Tak, w Warsaw by Night jest przepiękna letnia pogoda. Jak tam u ciebie w tym?
2: U mnie padało, ale się rozpogodziło.
1: Tam zapowiadają, że w nocy będziesz tam miała pod tą łodzią, wiesz. Ale wczoraj nie miałeś Armagedonu żadnego?
2: Nie.
1: Nic nie zalało, ani tam daramda?
2: Nie, nic nie zalało.
1: To cudownie, no dobrze. Dobrze, bo jest ten stosunkowo udanej nocy ci życzę w takim razie.
2: Ja tobie też wszystkiego dobrego, to pana Kakuś.
1: No dobrze, cudownie. A co z tamtymi wszystkimi, co przyszli, wyszli, poszli i tak dalej? Dobra, nieważne. Kochani, nie pamiętam, ale zdaje się, że nie byłby jubilatem. Natomiast obchodzi urodziny wokalista, autor tekstów zespołu Joy Division, pan Ian Curtis. Czasem tam pogrywał na gitarce też. Tak, Ian, that's especially for you, wherever you are.

Tea, that was especially for you, wherever you are. Chi Ling Dai Cheng, Chi Cheng, nam znany po prostu, basista zespołu Deftones, nieżyjący. Już? On prócz miłością do muzyki pawał również miłością do szybkiej jazdy przeróżnymi pojazdami. No i tam w wyniku tego, tam da ramda. Tak, najbardziej zapracowana wśród naszych paciorków odpowiedziała, że Anglia musi wygrać, musi to narusić w Polsce, jak to chce, ale w tej chwili Anglia prowadzi 1-0 i w ogóle wśród naszych uczestniczących w makakofonii Baby Have Fun, skryto słuchaczy oraz paciorków antyróżańca, za Anglią raczej stoją niż za Argentyną. No ale co, nie chcielibyście takiego finału Hiszpania-Argentyna zamiast Hiszpania-Anglia? Kompletnie tego nie rozumiem. Po prostu w głowie w głowie mi się nie mieści. Ach, dobrze. 22 minuty temu minęła przy okazji 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. To teraz, drogie dzieci, będzie o antyfanie jazzu specjalnie dla ciebie. Naprawdę. Chociaż nie będzie jazzowo. Polecimy w stronę Izraela. CINI. Jak ktoś rozumie wszystko, co powiedział przed chwilą ten idiota, to właśnie będzie. Włodziu, zdrowia przede wszystkim. Tak. Przede wszystkim zdrowia. Włodzimierz Kinior-Kiniorski obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Saksofonista, flecista, kontrabasista, instrumenty perkusyjne i gitara. On na tym wszystkim potrafi grać. Grał w Tea Break, Young Power, w Izraelu, w brygadzie Kryzys. Zdrowia przede wszystkim, mój drogi, nie porób się za bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy, na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Mówi Tomek Lipiński. Przed oczami mam niebieskie i czerwone litery Makakofonia Baby Have Fun, a w środku pomiędzy tymi literami widzę oklapnięty

Bardzo przepraszam, ale wczoraj o nim zapomniałem, bo wczoraj się ukazał, w sensie dostałem od wytwórni, w dwóch wersjach, jak ktoś się tam dobrze wsłuchał, to on przeklął w jednym miejscu, a tam jest wycięte potem. Znaczy w tej wersji, której ja nie puściłem. Queens of the Stone Age, Easy Street. Polecam Państwu bardzo serdecznie teledysk do tego utworu. Tam pierwsze sceny mnie na przykład przypomniały Himmelsbacha uciekającego przed góralami. I on tam prosił ich: ludzie, nie gońcie mnie już, ja nie mam siły. To jest mniej więcej, to z tego zerznęli. To jest ewidentne. Polecam, naprawdę. To jest, moi drodzy, zapowiedź udziału Queens of the Stone Age w dwóch koncertach System of a Down w Warsaw by Night. Pierwszy w sobotę najbliższą, drugi w niedzielę najbliższą. Tam jeszcze Acid Bath z nimi gra, ale miałem Państwu puścić dzisiaj, ale się nie zmieści. Przepraszam najmocniej. Mamy napięte ten czas, jak nie powiem co. W każdym razie, tam dla tych, którzy nie mają Facebooka, może przeczytam to, co tam jest napisane, że mamy wjazd na Culture Wars, którzy zagrają w Hydrozagadce 17 lipca. Kurza melodia. To jest jakieś tam dwa dni, prawda? Świetnie. To jest piątek. Hydrozagadka, Warsaw by Night. Mamy Cock Spar. Oni zagrają w progresji 18. Tak samo jak Marilyn Manson, który 18 również zagra, ale nie w progresji, tylko w Atlas Arenie. Tak. Dobrze. Szczegóły jeszcze jakieś Państwa pewnie interesują na temat tego, jak te bilety można zdobyć, przytulić, mieć. Porwać osobę towarzyszącą na Catch Wars na przykład. W temacie maila wysyłanego na makach@antyradio.pl bardzo uprzejmie proszę wpisywać: uwielbiam zakręcić nóżką. I tu mnie interesuje odpowiednia nazwa klubu, czyli w przypadku Culture Wars to będzie Hydrozagadka, Cockspur, Progresja, Marilyn Manson, Atlas Arena. Pytania są tendencyjne i podobne do wszystkich, takie same, bo się sprawdzają najlepiej, już to przekonałem się o tym, robiąc takie konkursy na antenie Antyradia. Słowo daję. Proszę odpowiedzieć na pytanie, skąd oni mieszkają, skąd oni dojeżdżają. Czyli miasto pochodzenia mnie interesuje. W przypadku Culture Wars, Cock Sparrow i Marilyna Mansona. Proszę się podpisywać imieniem, nazwiskiem. Pod imieniem, nazwiskiem proszę mi wklejać adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. W przypadku Marilyna Mansona będzie się z Państwem kontaktowała Ania, a dwie wcześniejsze kapele to załatwię z Państwem ja sam. Na nią biletów jeszcze nie mam, ale widziałem klip do tego utworu, który Państwu puściłem wczoraj, You to Blame. Sara Damaris, A Very Sarcastic and Extended Play, to epka, z której Sarcastic pochodzi.

To ten zrzeczony Culture Wars. Tam wystarczy wpisać uwielbiam zakręcić nóżką w hydrozagadce. Oni w najbliższy piątek, to jak ktoś gardzi twórczością King Crimson i nie wybiera się na pewien zamek, bardzo proszę. Przy okazji Argentyna zremisowała, jest teraz 1-1 i teraz zacznie się mecz. Tak, Moira przed państwem.

No bardzo ładnie, bardzo elegancko. John, that was especially for you. Albo w zasadzie Howick, bo tak mu dali. On się urodził w Bejrucie. Gra na perce. John William Dolmayan. Właśnie chyba nie ma tej Kanadyjki po repolonizacji. Czemuż to? Przecież ona tak kocha ten zespół, a on gra na perce w System of a Down i w Scars on Broadway. Znaczy w tym drugim to zagrał na pierwszej płycie. Na drugiej już dał sobie spokój. Anglia przegrywa z Argentyną 1-2. Przed chwilą się to wydarzyło. Ile tam im zostało? Z 5 minut do końca? Bo to jest doliczony czas.

0: czy przynajmniej na polskich boiskach rzadko oglądam. Pewnie to jest powód tego wszystkiego. Cudowna bitwa też na państwa poglądy co do tego, kto ten mecz powinien wygrać na Antyradio w Facebooku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Naprawdę jest czad. A ty, mój drogi, dzień dobry, do widzenia. Zamiast chadzać na spacery, byś przytargał jakąś dziewczynkę za hula hop z makakiem, też za hula hop, i wrzucił ich na ten, wiesz, antyradiowy Facebook. Jak nie wiesz, jak to zrobić, to ja cię zaproszę teraz na balkon z lat 90. Tam będziesz stał i rozkminiał, gdzie te dziewczę i tę małpę wynaleźć.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: One hour to stage? Wow. All right, this is Shavo from System and I'm about to go on stage and you're listening to Makakophonia. Yeah, baby. Have fun. God damn it, you can edit that one, right? Why did I say yeah, baby? I looked at you and I go, yeah, baby. Oh, wait, have fun.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z tej okazji, w sensie rozpoczęcia tej drugiej godziny, Calling Voices. To było z Phil Inaculum Tool z 2019. Przyjechał, znaczy odjechał o czasie. 23.00.04. Zadziwiające jest to, że w temacie Anglia kontra Argentyna w piłkę nożną wciąż wraca Maradona ze swoją bramką strzeloną ręką. To było 150 milionów lat świetnych temu. To niektórzy z naszych słuchaczy nawet w życiu tego nie widzieli na oczy. Nawet z powtórki, bo im tego nie pokazali. To do czego Państwo wracacie? Dzisiaj było bez Maradony i tak wygrali 1-2. Czyli tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie, finał będzie wyglądał Argentyna, Hiszpania, a nie Hiszpania, Anglia, tylko Argentyna. Dobrze, i Hiszpania. Świetnie, cudownie, przepięknie. Muszę Państwu wyznać, że trochę gdzieś tam na końcu, ponieważ jestem ten 3E, zabolało mnie to, że przestali dzwonić kierowcy autobusów. Oni się obruszyli już czas jakiś temu na to, że za namową pewnych pań zacząłem stronić do utworu przepisanego Środzie. Absolutnie nie wiem dlaczego. Powinienem pamiętać, że ta kobieta daje szczęścia na chwilę, a potem gryzie jak leśny wąż. Tak. Dlatego teraz nie tam w żadnej wersji koncertowej. Tutaj stąd, z tego studia. Nie. Cofniemy się do albumu Pyk z 2002 roku. To drogie dzieci i drodzy kierowcy autobusów, ciężarówek, śmieciarek. Pozdrawiam Was serdecznie. Uważajcie na rowerzystów, proszę. To dla Was. S.P.E.C.

Widzisz, Asamasa, ten program między innymi jest po to, żeby poszerzać twoje horyzonty. To w 1983 roku objawił się ten album, który powinien przypaść do gustu, bo ty lubisz i ogień, i taniec, a on się nazywa Fire Dances. Został wydany przez Killing Joke, jak mówiłem, w 1983 roku. To był czwarty ich album w dorobku. Informuję cię, Asamasa, o tym wszystkim 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Prócz tego to był pierwszy album z basistą Paulem Ravenem. Zebrał doskonałe opinie od krytyków, chociaż nagrywali go nagrzanie jak nigdy. Co tam się wyprawiało narkotykowego, to proponuję poczytać, potem porozmawiać na ten temat z zespołem. Da się. O tym, co za moment, to przypomniał mi mój prywatny ochroniarz. Bardzo dziękuję. Też Kuza Melodia będziemy mieli jubilatkę, bo to 1996 rok, ósmy album zespołu. Pamiętam, bo byłem wtedy z nimi w trasie, robiłem za marchewkę. To w tym mieście, które znalazło się w tytule, zdaje się, Panas na śniadaniu obrzucił Niemców szynką. Oczywiście najebany był, ale to nie tłumaczy wszystkiego, prawda? Pić też trzeba umieć. No cóż, przy okazji przypominam Państwu, że po piątkowym, najbliższo piątkowym koncercie zespołu Beat w Ćmielowie w kolejną sobotę będą obchodzone 45-lecie Lady Punk, urodziny Jana i w ogóle tam jego zamiłowanie do gitary i tym podobne. Ćmielów, Stratocaster, przypominam Państwu bardzo serdecznie. No dobrze, to ósmy album zespołu Lady Punk, zatytułowany Między Zdroje. Najlepszego.

Widzę tutaj bardzo interesujący tatuaż, bardzo kolorowy, po angielsku chyba. Nie znam angielskiego, ale fan to jest słowo, które nie jest mi obce. Makakofonia, baby, have fun. Andrzej Pilipiuk.

15 lipca, drogie dzieci, również objawił się album Planet Earth w 2007 roku. To był 32 album Prince'a i z niego Guitar poleciało. To teraz cofniemy się do 25, album Odwet, zespół Jaty, Zawsze będziesz szedł sam, chyba że pojedziesz z nami na najpiękniejszy festiwal świata.

0: Proszę sobie wyobrazić, że Jeff Beck na tym albumie zagrał wszystkie gitary od początku do końca. Naprawdę. Słowo daję. To był, moi drodzy, debiut. Znaczy w Anglii debiut. Roger the Engineer Fire z 66. Pierwszy, jedyny album The Yardbirds w Stanach, w tym Zjednoczonym Królestwie, a trzeci w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to wyszło. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór. Ja się nazywam Bartek, dzwonię z Krosna, to jest Podkarpacia bardziej.
0: Ja wiem, gdzie jest Krosno. Dobry wieczór, Bartku.
1: Dobry wieczór. Ja raczej tak się chciałem zapytać, czy można by było coś puścić, nie wiem, coś takich starych kapeli, na przykład KS-u, bo właśnie złapałem na takim starym magnetofonie właśnie waszą stację i ciężko mi ją znaleźć zazwyczaj, ale że teraz jakoś tak złapało, to stwierdziłem, że zadzwonię i dopytam, czy dałoby radę.
0: To nie jest koncert życzeń, ale mam coś dla ciebie, jeżeli chodzi o starocie, i to w dwójnasób. I to zaraz w ogóle wręcz. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Dobrze, kochani, ta starość to jest 25 czerwca 2020, ale później cofniemy do 1985. Tutaj, drogi słuchaczu, kurczę, zapomniałem, jak miał na imię słuchacz z Krosna. Alzheimer nie wybierze, przepraszam najmocniej. Cofniemy się do czasów, kiedy realizował ten koncert tutaj, w tym studiu, Stefan La Kurwa Myszk. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Prowadziłem go ja. To była Makakofonia z 25 czerwca 2020. Wpadła do nas ukochana Eliza Antonina Tkacz i wykonała Łabądka.

0: A ten album to Państwu polecam w całości. On się ukazał 15 lipca, ale... któregoż to tam? 1985. Nosi tytuł Fantasmagoria, a utwór Street of Dreams, czyli Ulica Snów, The Damned. Tacy postpunkowcy, antyfanowi jazzu by się bardzo spodobali, bo tam używają też tych instrumentów dętych. No dobrze. Jedyny sposób na live? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak można na imię, skąd dzwonisz?
1: No przerabi księżniczkę, jak zgubi klucze.
0: Dobry wieczór. Ucałuj i przytul, wiesz.
1: Tak jest.
0: Na pewno Karolka.
1: Tak, Karolek, dokładnie. Mhm.
0: Znaczy, no, wolę Charlie'ego jednak, bo Karol mi się źle kojarzy.
1: No tak jak mi, powiem ci, nie upublicznię tego, ale mi się to źle kojarzy. Gość, no dobra, to tacy sami, a jednak ściana między nami. No, taki koleś.
0: W trasie koncertowej śpiewałem whisky między nami, bo żeśmy się z Janem pokłócili właśnie, że mu wypiłem trochę na tym, w garderobie.
1: Ja myślę, że o kieliszek nie poszło, raczej o zarośnie.
0: Tak, bo to było taki, wiesz, taki był w wbujanym wózeczku.
1: To tak jak ja za chwilę będę.
0: No ale to ja nie wiem, w ogóle z takiego powodu robić awantury to...
1: No właśnie, o co tu kopię kruszyć, ty tak, podnosić,
0: to tylko po pijaku można, naprawdę, no, kuźwa.
1: Dokładnie. To odbiera w ogóle resztki rozumu i godności.
0: Naprawdę nie wiedzą czasem ludzie, o co się pokłócić między sobą.
1: Ale to, lubią adrenalinę, wiesz, nudzi się ludziom, to się pokłócą. No i jak tam, co robi księżniczka, jak zgubi klucze?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Szuka na zamku. To po prostu jest rewelacja. Te suchary mnie rozwalają. A jeszcze mam, a propos wczorajszych winyli.
0: Że co?
1: No co robi gruby DJ?
0: Rozpycha się.
1: Puszcza tłuste bity. Suchary mnie rozwalają po prostu. Ostatnio uzależniłem się, czytam tego normalnie kilogramami, jak tylko mam chwilę. No masakra, a w ogóle chciałem, tak, jadę jak najwięcej, chciałem powiedzieć, bo jad jest po prostu rewelacja, dzięki zaprzyjaźnionej, mogę tak sobie powiedzieć, a co, audycji. Trafiłem w Poznaniu na ich koncert. I powiem szczerze, poza zjawiskowym wokalistą, którym chciałbym być, pomijając orientację seksualną, ale ze względu na jego zachowanie i w ogóle, no to rewelacja naprawdę. Gość jest wulkanem energii, ale przede wszystkim w jadzie zjawiskowy jest perkusista. Nie wiem, czy kojarzę z gościa. Jest po prostu...
0: Wszyscy są zjawiskowi tam.
1: No nie, ale perkusista to jest... Perkusista jest po prostu chyba żywy metronom. To jest chyba gość, który po prostu, nie wiem, każdy by go chciał mieć w zespole. No to jest gość, który zadasz i on po prostu zasuwa, nie? To jest naprawdę niesamowity gość. Jest jak automat. Arnold, kurwa, jakiś android. No za tą perkusją. Nic, zero uśmiechu, zero coś, tylko po prostu perfekcyjne ruchy. Ja po prostu zakochałem się od tego koncertu w chłopakach normalnie, jakbym był jakiś naprawdę...
0: Podlotkiem.
1: Tęczowy, tak, tęczowym podlotkiem. Ale no super, naprawdę super goście i powiem szczerze, że to jak się zachowuje wokalista, to jest szczególnie w trakcie śpiewania, bo tam że gada i w ogóle nawiązuje kontakt, jest... Jak to się teraz mówi?
0: Jest git.
1: No taki, że no, znaczy kiedyś się mówiło, że jest git i było wiadomo, a teraz to się mówi, że jest tam powiedzmy, nie wiem, kurwa, kontaktowy, przepraszam, nie, ale już jest późno, jest kontaktowy, nawiązuje, no umie zagadać z ludźmi, naprawdę, no jest no, na swoim miejscu, na właściwym miejscu jest po prostu. Natomiast perkusista, co do niego, to jest naprawdę... Dla mnie, na przykład, jakbym miał zespół, ja bym dał wszystkie pieniądze i ostatnią podkoszulkę za niego, żeby grał u mnie. Także jadu, panie Makaku, jak najwięcej na antenie Antyradia, szczególnie w trakcie audycji, które słucham. Bo w trakcie audycji, których nie słucham, nie zależy mi. A pojawia się ich niestety coraz więcej i nie będę mam kontentem, ale no, jak wracam z pracy, to...
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę i co? Kolekcjonuj te suchary, bo to jest jedyny sposób na live.
1: Tak jest, ale bardzo chętnie będę puszczał tutaj taki kącik, sobie zobaczę, czy jakiś będzie feedback. Jeżeli mogę, oczywiście.
0: Trzymam kciuki.
1: To super.
0: Jutro mnie nie dzwoń, bo jutro muszę wcześniej wstać, wcześniej skończyć coś, uciekać stąd. Chyba się jutro ogolę w ogóle. Jakiś w piątek mam świtem zapłakanym wyjazd. Dobra, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Jak nie dzwoń, to zadzwoń. A jeszcze chciałem tylko spytać a propos, bo nie w ogóle a propos Maleńczuka, bo akurat jakoś nie rozumiem,
0: Maleńczuk. No co z, co z moim idolem?
1: Znaczy chciałem spytać, dlaczego to jest na trzy, kurde, tak, bo ja z mojej muzyki pamiętam, że to wychodzi mi na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, taka przedpremiera.
0: Fałszujesz, jak diabli.
1: No wiem, bo tam.
0: No właśnie, bo ty lecisz na cztery, dobra. Stosunkowo udanej nocy.
1: A dlaczego to jest na trzy miesiące?

dni w sobotę w Atlas Arenie, a z widokiem na Narodowy zapraszamy Państwa serdecznie na systemowe Down Queens of the Stone Age. A jutro Bartłomiej Stolarek opowie nam o tym, dlaczego znów warto wybrać się na najpiękniejszy festiwal świata. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłacki. Zapraszam Państwa na jutro. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, abyście byli tak mili. Wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to na nutę. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku, proszę uprzejmie. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.

Wezmą cię, potem także wezmą cię.